Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: coś poszło nie tak. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Od tej informacji zaczniemy. Zabił 10-letnią Krystynę Zmrowin. Jakub A. już prawomocnie skazany na dożywocie. W sezonie wakacyjnym zawsze jej brakuje. Na Krupówkach można oddać krew. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na ten moment czekało wielu kibiców futbolu na świecie. Robert Lewandowski już po debiucie w amerykańskim Chicago Fire. Polski napastnik pojawił się w wyjściowym składzie i rozegrał 63 minuty w wyjazdowym meczu przeciwko Interowi Miami, aktualnemu obrońcy pucharu MLS.
1: Robert Lewandowski, Chicago's new superstar, makes his debut tonight.
0: Chicago Fire przegrało 2-3. Niestety debiut nie przyniósł bramki, choć okazje były.
1: Davila over to Robert Lewandowski! It was blocked.
0: Lewy do Chicago przeniósł się pod koniec czerwca z FC Barcelony. Wyrok za zabójstwo 10-letniej Krystyny Zmrowin już ostateczny. Sąd Najwyższy odrzucił kasację wyroku dla Jakuba A. Mężczyzna zabił 10-latkę, zadając jej wiele ciosów nożem. Ciało zakopał w lesie. Sprawę śledzi nasz wrocławski reporter Krzysztof Staszkiewicz.
2: Sprawa ciągnęła się 3 lata. W 2022 roku sąd pierwszej instancji skazał Jakuba A. na dożywocie za zabójstwo 10-latki i podżeganie do tego czynu. Proces apelacyjny Jakuba A. został wznowiony po ponad 10 miesiącach. Sąd otrzymał w tym czasie kolejną opinię biegłych, którzy ocenili stan zdrowia psychicznego oskarżonego. Sąd apelacyjny podtrzymał pierwotną karę dożywocia, jednak zmienił jej opis. Sędzia zdecydował, że mężczyzna będzie ją odbywał w systemie terapeutycznym. Obrona wystąpiła o kasację wyroku do Sądu Najwyższego, ten jednak ją oddalił.
0: Do zbrodni doszło w 2019 roku. 10-letnia Krystyna zaginęła po wyjściu ze szkoły. Jej ciało odnaleziono tego samego dnia w pobliskim lesie. Mężczyzna chciał się związać z matką dziewczynki, ale uważał, że dziecko mu w tym przeszkadza. 40 minut. Tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy już w 2032. W ramach programu Nasza Kolej rząd chce zbudować prawie 3000 km takich tras kolei dużych prędkości. Pociągi będą mogły rozwijać się nawet do 350 km na godzinę. Ogłosiliśmy już pierwsze przetargi, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Pierwszy etap to jest Łódź, później Wrocław, Poznań, plus prowadzimy rozmowy z Czechami i Niemcami nad kontynuacją kolei dużych prędkości do innych państw, bo wtedy to ma ogromny sens, ale najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej funkcjonowały pierwsze linie na 250 km na godzinę i to się stanie z nowym rozkładem jazdy.
0: Czyli już w przyszłym roku w pierwszej kolejności maksymalna prędkość do 250 km na godzinę zostanie podniesiona już w przyszłym roku na centralnej magistrali kolejowej, czyli z Warszawy w kierunku Śląska i Małopolski.
4: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
0: Mówi premier Donald Tusk. Program zakłada budowę prawie 5000 km nowych linii i modernizację niemal 6000 km istniejących.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Jak co roku w wakacje na Krupówkach akcja oddawania krwi. To w każdą środę. W lipcu i sierpniu potrzeba jej szczególnie, podkreśla Maria Lambrecht, szefowa punktu krwiodawstwa.
6: Permanentnie brakuje krwi. W sezonie wakacyjnym krwiodawcy jadąc gdzieś tam na urlop nie myślą o oddawaniu krwi. No i ta wypadkowość.
7: Nie wiadomo, co cię seko, kiedy w życiu, co cię ceko i kiedy ci trzeba będzie tej krwi przetoczyć albo podać. To jest bardzo ważne.
8: Miałem jechać w piątek do Ostrołęki właśnie do szpitala oddać krew, a że tu jest okazja, także człowiek może w ten sposób tak pomaga, tak?
7: Możesz się podzielić po prostu tym, co ma znojdrok sobie, bo krwi się nie da się podrobić, nie da się wyprodukować.
6: Każda ta zebrana donacja jest przerobiona na 3 różne preparaty krwi, które dajemy do 3 różnych jednostek chorobowych. Przy jednej donacji można uratować 3 życia.
0: Krew może oddać każda zdrowa, pełnoletnia osoba.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry, o poranku, to czwartek, 23 dzień lipca.
10: Witamy, kłaniamy się, zapraszamy. Kasia Kozimor,
9: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
10: Za chwilę szer. A również kartka z kalendarza. Nie, Cher to będzie dopiero później. Za chwilę będzie Fancy. Teraz Jennifer Warnes, Bill Medley, czyli dueci.
9: Ale mamy w planach.
10: Mamy,
9: daleko patrzymy.
10: Tak.

0: zwykle o poranku składamy życzenia. Liczymy na to, że ktoś przyniesie torcik. Jeszcze się tak nie zdarzyło, ale czekamy.
1: Tak, imieniny, cały czas na to liczymy.
0: Imieniny obchodzą Apolinary, Bogna, Bolesław, Brygida, Jan, Joanna, Kasjan, Krysten i Żelisław. Wszystkiego najlepszego.
1: A urodziny obchodzi między innymi Slash, taki gitarzysta.
0: Taki fajny.
1: No, taki fajny, tak.
0: Członek zespołów Guns N' Roses i Velvet Revolver.
1: Zgadza się. Nieco więcej o urodzonych dzisiaj muzykach opowie na pewno Marek Sierocki po godzinie 12, bo jest jeszcze kilku. To tylko tyle.
0: A teraz 14 po 6 i czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie i ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
3: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy między innymi zdanie: kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ta Ewangelia zaprasza nas do tego, żebyśmy zakorzeniali się w Chrystusie, abyśmy wszelkie wody potrzebne do życia, wszelkie substancje odżywcze potrzebne do prawdziwego funkcjonowania znajdowali właśnie w Nim. Być w Nim ukorzenionym. Jeśli dobrze będę ukorzenionym w Panu, wtedy mogę być spokojny. Moje życie będzie przynosiło dobre owoce.
4: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
7: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
6: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
7: No i tanio.
6: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.

0: To dopiero druga połowa lipca, no co zostało z naszych marzeń. Jeszcze można je spełnić, przynajmniej te wakacyjne.
1: No dokładnie. Dzień dobry, witajcie jeszcze raz. Za chwilę wiadomości na antenie Radia Plus, w skrócie i prognoza pogody. No właśnie, jeżeli marzymy o pięknym, słonecznym dniu, a może się spełni dzisiaj, kto to wie, sprawdzimy za chwilę.
0: No, ktoś wie, ale to za chwilę nasi ludzie od wiadomości przedstawią dzisiejsze zapatrywania na pogodę. Dynamicznie, podobno na początku sierpnia mają być znowu upały 40-stopniowe.
1: No i tutaj, ani w te, ani we w te. Nie może być normalnie, musi być albo skrajnie, albo...
0: No dobrze. Nie, to dzisiaj już tak nie będzie narzek. Chyba. Dzisiaj Absolutnie. Będzie normalnie.
1: O, tak? Dobrze, czyli popada deszcz i będzie w okolicach 20 stopni. Ale czy to prawda? Sprawdzimy już za chwilę. Czas na wiadomości w Radio Plus.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą,
4: och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Z kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum. Grill Patrol.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
4: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w pół do siódmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek groźny pożar w Warszawie. Płonie jeden z salonów samochodowych na Stołecznym Brudnie. Kłęby dymu widać z odległości kilku kilometrów. Informacje o pożarze dostaliśmy od naszych słuchaczy. Wiadomo, że są problemy komunikacyjne w okolicy. Do tej sprawy będziemy oczywiście wracać. A w wiadomościach teraz Argentyna. Tamtejsza prokuratura poszukuje 45-letniego Polaka podejrzanego o zabójstwo swojej partnerki. To 38-letnia mieszkanka Kordoby. Władze zwróciły się do Interpolu o międzynarodową pomoc w zatrzymaniu Jana K. Ciało kobiety znaleziono 15 lipca. 38-latka pozostawiła 5-letnią córkę, która według ustaleń śledczych przebywała w mieszkaniu w chwili śmierci matki. Dziewczynka jest teraz pod opieką członków rodziny. We Francji w przyszłym tygodniu stery przejmie Zinedine Zidane. Kiedyś wybitny piłkarz we wtorek ma zostać zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji trójkolorowych. Nieoficjalnie Zidane już miał podpisać kontrakt obowiązujący do Mistrzostw Świata w 2030 roku, a do swojego sztabu zaprosił asystentów, z którymi pracował przed laty w Realu Madryt.
2: Anna Opasiak, informacje z regionu. Tematem jest sytuacja rolników na Lubelszczyznę. Przyjechał dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi. Stefan Krajewski rozpoczął od spotkania ze sprzedawcami na rynku hurtowym w Elizówce, a w dalszej części programu ma wizyty w gospodarstwach rolnych, mleczarskich i sadowniczych. Na zakończenie dnia zaplanowano otwarte spotkanie z rolnikami. Odbędzie się o 19 w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końsko-Woli. Uczył dialogu. W sobotę odbędzie się pogrzeb księdza profesora Andrzeja Szostka. Wyróżniała go duża otwartość na innych, mówi jego przyjaciel profesor Adam Biela.
3: Bezceremonialny był przede wszystkim. To był człowiek wielkiej klasy, nie szukający wielkiego poklasku, trzymający się pewnych reguł i rozszerzających myśli Jana Pawła II na całym świecie.
2: Pogrzeb księdza profesora Andrzeja Szostka odbędzie się w sobotę o 11 w kościele księży Marianów w Lublinie na Bazylianówce. Potem jego ciało spocznie w mariańskiej kwaterze cmentarza przy ulicy Unickiej. Spotkania są otwarte. A co w pogodzie? Dziś prognozowane są burze. Warto mieć przy sobie parasol, bo choć nieintensywne, to jednak opady deszczu będą od czasu do czasu występować. W okolicach południa mogą pojawiać się też burze, potrwają do około 2 godzin. Dziś za to temperatura wzrośnie do 19 stopni, teraz wynosi tylko 13.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, za 27 minut siódma.
5: Dobry, dobry, a o czym myśli Tomek od samego rana?
4: O zaskakującej propozycji dla Gianniego Infantino.
5: To o tym będzie za chwilę, teraz Harold Faltermeier, no i będzie też szczerze obiecana wcześniej Dove alla Maure.

0: To była Szef Radio Plus za 19 minut, 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Donald Trump ma genialny pomysł, to jego słowa. Chce, by szefem ONZ został Gianni Infantino, który teraz kieruje światową piłką. No co ten Trump? Chce, żeby w normalnym życiu Hiszpania, która tak mu zaszła za skórę, pokonała Argentynę, jego ulubieńca Javiera Milei? Chce, żeby Anglia z Francją okładały się bez opamiętania, jak w dawnych wiekach? Widzi swoją Amerykę Great Again, nie dającą rady niewielkiej Belgii? No a chociaż to może dla nas dobrze, że to Unia znów będzie wielka. Ale tak naprawdę Trumpowi marzy się świat, w którym on sam będzie mógł cofnąć każdą czerwoną kartkę, a my w trakcie meczu będziemy oglądać reklamy.
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Oszczędni tankują taniej.
8: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: Nice Story i oczywiście Papa Dance na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 7, no i czas na spotkanie z historią.
1: No może nie wszystkie historie były naj, ale posłuchajmy, co wydarzyło się 23 lipca. Artur Moczarski opowie.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 23 lipca 1431 roku rozpoczął się sobór w Bazylei, podczas którego podkreślono przewodnią rolę papieża wobec całego kościoła. Tego dnia w roku 1914 Austro-Węgry wystosowały wobec Serbii ultimatum po zabójstwie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie. Był to kolejny krok ku I wojnie światowej. Także 23 lipca, ale w roku 1373 zmarła w Rzymie Brygida Szwedzka, wdowa i mistyczka, którą święty Jan Paweł II ogłosił później współpatronką Europy. Nie bała się ani papieży, ani królów, ani krzyżaków. Pochodziła z Uppsali, a gdy miała 14 lat wyszła za mąż i było to bardzo udane małżeństwo. Przez 28 lat z Ulfem Gotmarsonem doczekali się 8 dzieci. Jedna z córek, Katarzyna, została świętą. Po śmierci męża Brygida rozdała majątek i założyła zakon Najświętszego Zbawiciela, znany jako Brygidki.

0: Znana była z niezwykłych objawień, które spisywała przez lata i które później stały się jednym z najważniejszych źródeł średniowiecznej mistyki chrześcijańskiej. Zmarła tuż po powrocie z pielgrzymki do Ziemi Świętej, do której wyruszyła mimo swoich 70 lat i słabego zdrowia. Podobno sama przepowiedziała dzień własnej śmierci. Już w roku 1391 Bonifacy IX ogłosił ją świętą, a 27 lat temu, jak wspomniałem, święty Jan Paweł II ogłosił świętą Brygidę współpatronką Europy razem ze świętą Katarzyną ze Sieny i świętą Teresą Benedyktą od Krzyża.
1: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Za 2 minuty będzie godzina 7. Wakacyjnie się na naszym profilu facebookowym. Przepraszamy, że wampir się pojawił.
1: Oj, tam wampir, no blady po prostu jest jakiś taki, no.
0: I nagle pojechał nad morze. Wygląda jeszcze trochę nieurlopowo, ale to się zmieni. No właśnie, kiedy pracujesz na nocki i w końcu pojedziesz na wakacje, a wy napiszcie do nas, czy wyjazd wakacyjny naprawdę stawia na nogi. Jak się tak zapracuje od poniedziałku do piątku czy soboty, od rana do wieczora, co wam daje taki wakacyjny wyjazd?
1: Napiszcie nam o tym, jesteśmy bardzo ciekawi. Za 7:02 czas na wiadomości.
2: Reklama. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą Moje Intermarché. Herbata Lipton 50 torebek, drugie opakowanie gratis, a ketchup Pudliski 5,19 przy zakupie 2.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Duży pożar w Warszawie, pali się warsztat samochodowy na Stołecznym Targówku. Ta informacja na początek. Czy będzie rozłam? O północy mija termin ultimatum dla działaczy PiSu. Chodzi o wewnątrzpartyjne stowarzyszenia. W sierpniu noc spadających gwiazd, ale Perseidy są aktywne już teraz. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kłęby dymu widać z wielu miejsc stolicy. Duży pożar na warszawskim Brudnie. Według świadków płonie jeden z salonów samochodowych. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Pożar wybuchł przy ulicy Krasnobrodzkiej. To zagłębie salonów samochodowych przy trasie S8. Ogień miał pojawić się niedługo, po godzinie 5:00. Na razie nie ma żadnych informacji, czy ktoś został ranny. Na licznych nagraniach w mediach społecznościowych widzimy, że ogień objął w całości jeden z salonów. Palą się samochody, a mieszkańcy donoszą o wybuchach.
1: Nasi reporterzy są w drodze na miejsce pożaru. Do sprawy będziemy wracać. Zegar tyka na horyzoncie. Możliwy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś o północy mija termin ultimatum w sprawie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Władze PiSu zakazały takiej działalności pod groźbą wyrzucenia z partii. Ze swojej inicjatywy nie chce jednak rezygnować były premier Mateusz Morawiecki. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny?
3: Żadna ze stron nie chce ustąpić. Kluczowe będą więc najbliższe godziny i to, kto złoży deklarację. Ze Stowarzyszenia Rozwój Plus zrezygnował m.in. Daniel Obajtek, a według nieoficjalnych informacji takich osób może być więcej, choć te doniesienia dementuje poseł PiS i członek Stowarzyszenia Paweł Jabłoński.
4: Nic mi o tym nie wiadomo. Przystąpieniem do stowarzyszenia są zainteresowane kolejne osoby.
3: Z PiSu płynie przekaz, że stowarzyszenie prowadzi działalność rozłamową, dlatego kierownictwo partii zdania w sprawie wewnętrznych inicjatyw nie zmienia. Mówił o tym wiceprezes PiSu Mariusz Błaszczak.
5: Chodzi nam o to, żeby zaprowadzić porządek.
3: Czas na złożenie oświadczenia członkowie PiSu mają do końca dnia. Dalsze decyzje kierownictwo partii będzie podejmować już w przyszłym tygodniu.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Na razie pozostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją. Część funkcjonariuszy została ranna. Jak podkreśla rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, zatrzymanym pomogli polscy konsulowie, którzy byli podczas meczu na stadionie.
6: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Nasza placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
1: Do bójki doszło podczas meczu Fenerbahce-Stambuł z zespołem z Zabrza w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1, rewanż bez udziału tureckich kibiców za tydzień w Zabrzu. To siłowe wprowadzanie obowiązkowych zajęć. Komisja Wychowania Katolickiego wyraża sprzeciw wobec sposobu wprowadzenia edukacji zdrowotnej do podstawy programowej.
7: Niedopuszczalne jest wprowadzanie przedmiotu przez ministerstwo, skoro rodzice tego tak naprawdę nie chcą. Zresztą ubiegłoroczna frekwencja na zajęciach pokazała, co rodzice sądzą i zamiast uszanować ich zdanie, obchodzi się siłowo wprowadzając obowiązkowe zajęcia za 5.12, czyli w wakacje przed nowym rokiem szkolnym.
1: Mówi konsultor komisji Aneta Rejzacher-Majewska. Uważa, że edukacja zdrowotna i seksualna powinna być przedmiotem szerokiego dialogu pomiędzy wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za edukację młodego człowieka.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Perseidy znów rozświetlą nocne niebo, chociaż kulminacja przypada w połowie sierpnia, można je obserwować już teraz. To pozostałości po komecie, wyjaśnia Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Takie drobne cząstki, które wcześniej były wyrwane z komety, no i raz na rok Ziemia przecina właśnie orbitę tych, nazwijmy to, wyrwanych cząstek. One poruszają się z dużą prędkością, około 60 km na sekundę, czyli bardzo szybko.
1: Kulminacja spadających gwiazd w nocy z 12 na 13 sierpnia. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
9: W Lublinie i na Lubelszczyźnie przyda się dziś parasol. Od rana z przerwami występują w regionie opady deszczu. Na razie drobne, po południu mogą być intensywne. Co do temperatury, aktualnie wynosi 14 stopni, w ciągu dnia osiągnie maksymalnie 19. Ciśnienie dziś niskie, a wiatr umiarkowany. Jutro też z deszczem, a weekend bardzo pogodny ze słońcem.
0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: I jesteśmy z wami od rana. Jeżeli ktoś dołączył, zapraszamy do 9:00 poranek z Radiem Plus.
10: Tak jest, Kasia?
2: Tomek.
10: Zapraszamy do 9:00. No i będzie pytanie przed śniadaniem, przed 8:00. Oczywiście, że tak.
2: A teraz Chris i Suzy.
10: Proszę bardzo, Stumbling.

0: 13 minut po godzinie 7. Coraz więcej jest miejsc na świecie, gdzie upały były dosyć duże, a teraz stają się nieznośne. I teraz do Tokio się przeniesiemy. Rząd wprowadził takie przepisy specjalne, że jak jest duży upał, to można do pracy iść w krótkich spodenkach.
1: A to chodzi o to, żeby pewnie klima nie tak mocno nie musiała schładzać pomieszczenia i wtedy można zaoszczędzić trochę pieniędzy.
0: Być może, ale wywołało się oburzenie, ponieważ część kobiet na przykład uważa, w niektórych kulturach japońskich jest tak, że no nie wolno odsłaniać nóg, się rajstopy nosi i to kobietom to nic tam za bardzo nie da, że to będą krótsze, że nogi mogą pokazać.
1: Bo i tak musi być rajstopa. Znaczy muszą być rajstopy.
0: A z drugiej strony część pań czuje się troszkę tak nieswojo, widząc, no to inna kultura, to może nie zrozumiemy.
1: Kolana panów?
0: Nawet nie kolana, ale to włosione nogi.
1: No tak.
0: Im się to nie podoba, że w pracy ktoś tutaj te włosy na nogach pokazuje. I co tu zrobić?
1: No to trzeba zrobić krótkie spodenki plus ogolone nogi.
0: To nie wiem, no a później zima przyjdzie, zimno będzie.
1: Ja nie wiem, gdzie te panie zaglądają. Jak człowiek siedzi za biurkiem, to co? Kolan nie widać.
0: No jak za biurkiem, tak, ale jak idzie na przerwę na przykład, albo zrobić, no i co? I takie, no dobrze, no. W każdym razie pomysł się nie bardzo spodobał, bo badanie też przeprowadzono, ankietę i okazuje się, że ponad 50%, 53 dokładnie, Japończyków twierdzi, że to bezsensowne, sprzeciwiają się noszeniu krótkich spodenek w pracy.
1: Ja tu mam taki problem, wiesz, jak idę do pracy.
0: No rano, gdzie, jaki masz problem, jak no,
1: rano chłodno,
0: jestem.
1: Bo jadę na rowerze. Nie, z tobą to w ogóle nie ma problemu. No. Rano chłodno, bo jadę na rowerze. A potem, jak idę tam do redakcji, to tak mnie chłopaki chłodzą, mówię ci, dają tą klimę na 21 i muszę w swetrze siedzieć. I jak to?
0: Ja mam pomysł.
1: Też bym się pokłóciła.
0: Wstaw sobie rower stacjonarny, będzie ci od razu cieplej.
1: Dobrze, 14 minut po godzinie 7, za chwilę w Radio Plus Roy Orbison będzie też Farius Max.
2: Reklama. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej, na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams. Jedziesz na wakacje? Zajrzyj na Tumaja stację. Dzięki wizycie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Rudnik Tumaj będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo podczas podróży. Możesz wykonać także zbieżność sprawdzenia auta i odgrzybianie klimatyzacji. A teraz nowość. Przeglądy ciągników rolniczych z dojazdem do klienta za złotówkę. Dla klientów flotowych wycieczka na Monte Cassino i do Rzymu. Szukaj stacji Rudnik Tumaj w Kraśniku, Stróżynie, Drzwicy i Lublinie.
3: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
2: Reklama.

0: Co to był za pogrzeb? Pani Bukietowa.
1: Pogrzeb?
0: Co pamiętasz,
1: to
0: znasz?
1: No oczywiście, no, ale ja prawie na pamięć znam niektóre serie, no.
0: Proszę.
2: Richard!
0: No właśnie, i dlatego no, podczas pożegnania no, były salwy śmiechu, no, bo różne takie momenty sobie każdy przypominał i śmiechu było co niemiara.
1: No trochę też jest tak, że niektóre osoby życzą sobie, żeby nie płakać, nie smucić się, że życie było tak wspaniałe ich, żeby pogodnie wspominać, a nawet jak mówisz, ze śmiechem.
0: No właśnie, ale Patrycja pozostawiła po sobie, mowa o tej aktorce, wiele cennych przedmiotów, znaczy cennych, no, nie bardzo było wiadomo, co z nimi zrobić, więc trafiły teraz na aukcję charytatywną. Między innymi mnóstwo listów z księciem Karolem,
1: o,
0: znaczy
1: proszę.
0: Królem już obecnie. Korespondowała z wieloma innymi osobami. Jest też mnóstwo książek z jej dedykacjami, także to wszystko teraz będzie można, że tak powiem, nabyć, mieć pamiątkę po aktorce, która rozśmieszała nie tylko całą Wielką Brytanię, ale także, tak jak mówiliśmy, pieniądze trafią na cele charytatywne.
1: Ja bym chciał mieć ten zaparzacz do kawy, z której ona nalewała zawsze Elżbiecie. A później to się wszystko rozlewało.
0: Możesz się postarać, może ci się uda. Tylko żeby tobie się nie rozlewało. Za chwilę na naszej antenie ABBA Super Trooper. Jesteśmy z wami o poranku, 25,5 minuty po godzinie 7.

0: Super Trooper, czy na wakacjach jest super?
1: No taki trooper trochę siedzi na tej plaży. Ja przepraszam, Krzysztof napisał, bo rozmawiamy o tym, czy praca nas tak męczy, że później nie potrafimy odnaleźć się na wakacjach, albo te wakacje stawiają nas na nogi. Krzysztof napisał to długie trochę. Kiedy pracowałem w banku, to urlop nad morzem był wspaniały, ale napięcie związane z pracą, odpowiedzialnością schodziło po kilku dniach, a organizm po dwóch tygodniach wolnego wołał dosłownie trzeci tydzień urlopu. A paradoksalnie, gdy pracował w klubie tanecznym na Bramce, i to pewnie nocami, no bo to tak, i za barem, a Sylwestra tam miewał co tydzień, to po pracy na nocy i wieczorem byłem rumiany, a nie blady. No.
0: No tak. No dobrze, czekamy na wasze zwierzenia a propos wakacji. Czy wypoczywacie, czy dużo wam czasu to zajmuje, jak to wygląda?
1: Żeby dojść do siebie.
0: A za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza pogody.
2: Reklama. Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Fix Forum Lublin, Kalinowszczyzna 43.
4: Jeszcze wakacje, a moje dziecko już odlicza dni do urządzania pokoju.
5: U mnie to samo. Mamo, a może nowe biurko, a może przemalujemy?
4: To musimy jechać do Skandę.
5: Dlaczego?
4: Bo trwa konkurs. Do wygrania jest pokój dziecięcy od IKEA o wartości 10 tysięcy złotych. Wystarczy znaleźć kod QR w Skandę lub w sklepie IKEA, zeskanować go i odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
6: Daj swojemu dziecku szansę na wymarzony pokój. Konkurs trwa do 16 sierpnia. Szczegóły i regulamin na stronie Skandę Shopping.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś przed krakowskim sądem zapadnie wyrok w sprawie czterech lekarzy szpitala uniwersyteckiego. Medycy zostali oskarżeni o błędy w leczeniu zmarłego w 2006 roku Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości. Obrońcy domagają się prawomocnego uniewinnienia. Prokuratura zmieniła wcześniejsze stanowisko i wniosła o utrzymanie wyroku uniewinniającego. Uznała, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy lekarze popełnili błędy. Teraz pożary w Portugalii, płoną lasy i łąki na północy kraju. To dlatego pojawiły się problemy komunikacyjne. Akcja gaśnicza pod Lizboną zakłóciła pracę stołecznego lotniska. Kilkadziesiąt lądowań i przylotów jest opóźnionych. Zamknięta jest także autostrada biegnąca na północy Portugalii. Z żywiołem walczy w tej chwili blisko 1000 strażaków. FIFA ogłosiła drużynę marzeń mundialu. W głosowaniu kibiców z całego świata na najlepszą jedenastkę znaleźli się zawodnicy z 6 reprezentacji. Blisko 40% głosów na swojej pozycji dostał bramkarz Republiki Zielonego Przylądka Vozinha. Wśród napastników wyróżniono trio Messi, Mbappé, Haaland.
2: Anna Opasiak, informacje z regionu. Zachęca do zapisywania wspomnień. Katolicki Uniwersytet Lubelski utworzył wirtualną księgę kondolencyjną zmarłego księdza profesora Andrzeja Szostka. Księga jest dostępna na stronie uczelni. Tam każdy chętny może zapisać swoje refleksje wynikające ze znajomości zmarłego profesora. Uwaga, od jutra w Lublinie nowe utrudnienia w ruchu. To w związku z organizacją festiwalu Karnawal Sztuk Mistrzów. Z tego powodu do niedzieli ulica Królewska zostanie zamknięta również dla komunikacji miejskiej. Będzie nieprzejezdna od godziny 18 w piątek do zakończenia wydarzenia, czyli około godziny 3 z niedzieli na poniedziałek. No a sama impreza rusza już dziś. Sprawdźmy, co proponuje.
3: Ogólnie bardzo polecam wziąć program do ręki i potem, żeby ten program był twoim przyjacielem, nie rozstawać się z nim, notować sobie, pisać, na czym się było, odkreślać i wtedy można zobaczyć wszystko. Każdy lubi, tak samo jak z cyrkiem jest jak z muzyką. Każdy lubi inny gatunek, przemawia coś innego. Tak samo jest ze sztuką cyrkową, więc warto, żeby każdy odnalazł to, co w cyrku mu się podoba najbardziej.
2: A mówiła koordynatorka wydarzeń Marcelina Gzyle. Dziś 23 dzień lipca, co w prognozie pogody? Lublin i Lubelszczyzna pochmurne od samego rana, występują opady deszczu, na razie nie są intensywne, ale w ciągu dnia popada i to bardzo. Przydadzą się zatem parasole. Temperatura teraz wynosi 14 stopni, a w ciągu dnia wzrośnie i osiągnie 19.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Masz ręcznik?
5: Mam, oczywiście, i go używam prawie codziennie.
4: Ale to nie ten, którego... Ja pytam, czy masz ten dla
5: słuchacza? O plusowym.
4: Dla słuchacza.
5: Dla słuchacza też mamy ręczniki. Oczywiście, że tak, będzie w pytaniu przed śniadaniem okazja, żeby go zdobyć.
4: No nawet pod ręką mamy, to znaczy to jest podręcznik. Za 26 minut będzie 8. pytanie przed śniadaniem za kilkanaście minut, a na razie gramy Opus Life is Life.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego. Słońca. Na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: A teraz zdjęcie, w które nie mogłem uwierzyć, jak zobaczyłem. Zdjęcie, które już stało się wiralem w internecie. Otóż w stanie Nowy Meksyk niedźwiedź wspiął się na słup. No to piszą agencje, niektóre, że słup telefoniczny. No to trochę pani, która przyjeżdżała i zrobiła zdjęcie, mówi, że nie mogła uwierzyć. Zadzwoniła do służb, one powiedziały, że no, nie da się go ściągnąć.
1: Musi sam.
0: Jakby uśpiły tego niedźwiadka, to on by sparł stamtąd. Podobno misie się wspinają na słupy, potrafią się same wspiąć na słup, gdy się czegoś bardzo przestraszą. Człowieka albo ruchu ulicznego, albo... To wygląda zdjęcie, jakby jakaś powódź tam przeszła i on tak został. Tak, płynął i później tam został na górze.
1: To tak wygląda.
0: Niestety historia się chyba smutno zakończyła. New York Post donosi, że został porażony prądem, więc to nie tylko telefoniczny, ale też energetyczny słup, ale zdjęcie pokazują media na całym świecie. No niesamowita historia. Niedźwiedź brunatny, siedzący na słupie wysoko telefonicznym.
1: Bardzo wysoko. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Phil Collins, Robert Miles. Pamiętacie, żeby się wspinać, ale tak, żeby mieć drogę powrotu.
0: Ja myślę, że to odwrotnie jest, jak zobaczy w lesie dzika, no to na drzewo.
1: Zmyka.
0: No, a tu niedźwiedź też potrafi.
1: Za 16 minut 8 w Radio Plus, przed 8, pytanie przed śniadaniem.
2: Reklama. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
2: Reklama.

0: Za 5 minut, godzina 8, wymachiwaliśmy tym ręcznikiem, no to pora, żeby się objawił w naszym konkursie.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Ręcznik Frotte do zdobycia na antenie Radia Plus. Lekki, ale chłonny.
0: O, no i teraz...
2: Na basen w sam raz, mówię wam, sprawdzone.
0: Nie podpowiadaj, bo właśnie chcieliśmy zapytać, gdzie go zabierzecie, do czego wam się przyda, czemu chcecie go zdobyć. Takie proste dzisiaj pytanie, ale napiszcie do nas 691-141-141.
2: Zapraszamy, a teraz Queen, Don't Stop Me Now.

0: No nie ma teraz gadania, bo piosenka jest fajna. No,
1: no fajna, ale leci. Don't stop me now, ja wiem, że to, ale czas się zbliża, ósma za chwilę, jeszcze chciałem zacytować Jaco, który ponarzekał, pomarudził, bo pytamy, czy wakacje stawiają nas na nogi. A Jaco pisze, no czasem jest postawić coraz trudniej. Uwaga, wymieniam. Znaczy on wymienia. Tak. Paragony grozy, zła pogoda, tłumy ludzi, brak środków. Coraz częściej w tym przeszkadzają, ale jak się chce, to zawsze się coś wykombinuje.
0: No tak.
1: I teraz piękne wezwanie, niech żyją lato, wakacje i urlop.
0: O, jesteśmy za. No to się cieszymy, bo wakacje jeszcze trochę zostało. Jesteśmy przed, co niektórzy. No i przed nami też wysokie temperatury. Właśnie przeczytałam, że 40 stopni znowu wraca. 4 sierpnia.
1: Dobrze.
0: Taka temperatura przewidywana jest.
1: Pytanie jest, czy to jest lepsze, albo
0: to,
1: gorsze?
0: Na ten temat nie będziemy dyskutować.
1: Czy
0: nie ma
1: te ulewy, które były nad morzem?
0: Za mało
1: wybierajcie.
0: Czasu. Ale rzeczywiście widziałam ostatnio filmik z nadmorza i to nie wyglądało ładnie. Za 2 minuty, 8, czas na wiadomości i prognozę pogody. Już teraz.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Lublin.
1: Kilkadziesiąt zastępów walczy z ogromnym pożarem na warszawskim Targówku. W ogniu stanął warsztat i salon samochodowy. Policja mówi o Akademii Gwałtu Zatrzymania w Polsce w tle międzynarodowy proceder seksualny. O szczegółach za chwilę. Nie zastępują ludzi, ale im pomagają. W szczecińskim szpitalu pracują roboty pielęgniarskie. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 45 strażackich zastępów pracuje na miejscu dużego pożaru na warszawskim Brudnie. Ogień pojawił się po 5 rano, błyskawicznie objął teren warsztatu i salonu samochodowego. W akcję gaśniczą zaangażowano specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego oraz podnośniki i drony rozpoznawcze. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa. Michale?
2: Dzień dobry. Strażakom udało się już ugasić największy ogień. Teraz trwa dogaszanie. Z tego co widzę, to budynek, w którym mieścił się salon samochodowy, kompletnie spłonął. Paliły się też auta. Służby zablokowały ulicę Krasnobrodzką. Rozmawiałem także z policjantami. Oni apelują do mieszkańców, by nie zbliżać się do miejsca pożaru, by po pierwsze nie utrudniać pracy strażaków, po drugie w powietrzu wciąż mogą być szkodliwe substancje. Dogaszanie ma potrwać wiele godzin.
1: Michał Rawa, dziękujemy. Dodajmy, że ruch pojazdów na pobliskim odcinku trasy S8 odbywa się normalnie. Dwie osoby zatrzymane w Polsce, w tle jeden z najbardziej wstrząsających międzynarodowych procederów seksualnych ostatnich lat. Policja mówi o Akademii Gwałtu. Szczegółów jednak nie ujawnia, powołując się na dobro postępowania i pokrzywdzonych. Z tym tematem Jagoda Mośpan.
3: Na ten moment wiadomo o dwóch zatrzymanych. To 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu. Sprawa zaczęła się od informacji przekazanej policjantom z Kępna przez służby z Niemiec.
4: Cała ta sprawa wpisuje się w charakter tak zwanej Akademii Gwałtu. Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
3: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Według śledczych wszystko miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Sprawa jest rozwojowa.
1: Proceder dotyczący tzw. Akademii Gwałtu wykryli dziennikarze CNN. Dotarli do strony internetowej, która miała każdego miesiąca nawet 60 milionów odsłon. Publikowano tam tysiące filmów, na których wykorzystywano seksualnie śpiące lub nieprzytomne kobiety. Ujawniono też czaty grupowe, na których mężczyźni namawiali do odurzania własnych żon i partnerek. Dzielili się informacjami, w jaki sposób uniknąć kary. Wśród osób, które były w to zamieszane, był również Polak, określony przez CNN jako Piotr z Polski. Zarzuty mężczyźnie postawiła prokuratura w Radzeniu Podlaskim. Rusza kontrola w Pyszne.pl. Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdzą warunki zatrudnienia w firmie. W tle plany zwolnienia 5000 kurierów. Tematem zainteresował się Krzysztof Płowecki.
5: Inspektorzy sprawdzą, czy kurierzy nie powinni być zatrudnieni na umowach o pracę zamiast na cywilnoprawnych.
6: Wówczas w rachubę wchodzi wydanie decyzji administracyjnej, która nakazuje takie przekształcenie.
5: Mówi Mateusz Rzemek, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy. Z pojawiających się informacji zwolnieni pracownicy mają być ponownie zatrudnieni przez partnera flotowego, ale na gorszych warunkach. Temu zaprzecza rzecznik prasowy Pyszne.pl Aleksander Rosa. Jak przekonuje, zmiana ma pozwolić pracownikom na większą elastyczność.
7: Dobrowolny wybór czasu pracy, dobrowolny wybór platformy, dla której się jeździ.
5: Firma zapewnia, że jest w kontakcie ze związkami zawodowymi, a wynagrodzenia, pomimo zmiany pracodawcy, pozostaną takie jak dotychczas.
1: A mówił o tym Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie zastępują lekarzy czy pielęgniarek, ale wspierają ich pracę. Roboty pielęgniarskie opiekują się pacjentami ze Szczecina. Pierwsze dwa urządzenia rozpoczęły pracę w placówce na Pomorzanach.
8: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu. Pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
1: Wyjaśniał Mateusz Iżakowski, rzecznik szpitala, a zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
9: I na Lubelszczyźnie pochmurno i mokro. Na razie nie pada, ale deszcz wróci. Opady mają bowiem ponownie wystąpić po południu. Mogą towarzyszyć im burze. Co do temperatury, aktualnie wynosi 14 stopni, a w ciągu dnia osiągnie maksymalnie 19. Ciśnienie dziś niskie, a wiatr umiarkowany.
0: Kto Dobro rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: Roboty pielęgniarskie. Tam zaraz zrobią roboty dziennikarskie i będzie po naszej pracy.
11: Za chwilę czerwone gitary, kwiaty we włosach. Cieszmy się, póki mamy pracę. Teraz Madonna, La Isla Bonita. O, niech pan nie pyta, tylko na wakacje pojedzie. Dzisiaj o wakacjach mówimy sporo, więc i ta piosenka tutaj wpisuje nam się w klimat.
10: A za chwilę kwiaty we włosach.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Dzisiaj w pytaniu przed śniadaniem Karolina, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, to nie będzie ręcznik, który wysyłamy, tylko jak napisałaś do nas, magiczny dywan.
2: Tak, zgadza się. Magiczny dywan dla mojej córeczki.
1: 4 lata kończy?
2: Tak, w środę skończy 4 lata i akurat będzie idealny prezent.
3: No pewnie, że będzie idealny.
1: No właśnie, bo napisałaś o tym, że to będzie baza wyjściowa do budowania zamków z piasku, wycierania mokrych stópek i popołudniowych drzemek, a to znaczy, że nad morze się wybieracie?
2: Tak, w najbliższym czasie jedziemy nad morze.
1: Mhm. No dobra, to proszę rozsławiać tam Radio Plus na plaży, rozłożyć ten ręcznik. Czy córa miała już okazję być nad morzem?
2: Nie, jeszcze nie, to będzie pierwszy raz.
1: Mhm, to pewnie niezwykłe wrażenie.
2: Tak, tak, a ona bardzo lubi wodę ogólnie, więc wydaje mi się, że spodoba jej się.
3: No to się cieszymy, że dobrze trafiliśmy.
1: I wysyłamy nagrodę poranka. Miłego pobytu za tym, żeby pogoda dopisała przede wszystkim, bo to nad Polską może różnie tam bywa.
3: Wszystko wskazuje na to, że pogoda będzie. Także się proszę nie martwić. Trzymamy za to mocno kciuki. Do usłyszenia. Fajnego pobytu życzymy, cudownych wspomnień. 13,5 minuty po godzinie
1: 8. Nie dopytaliśmy, czy to polskie może, czy nie polskie, ale będzie wspaniale.
4: Reklama.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Reklama.

0: Nie, ja się boję tych gwiazdek, tych lokali, tego Michelina całego. Ostatnio na wakacjach będąc przechodziłem obok takiego lokalu. No musiałem się chyba specjalnie ubrać. Już nie mówię jakoś we frak, bo to nie o to chodzi, ale jednak tam jakoś nowocześnie, stylowo.
1: Walizkę pieniędzy musiałbyś
0: mieć. Nie, bo tak po prostu w turystycznym ubraniu to bym się wstydził tam wejść po prostu.
1: Tak?
0: Ale boję się też z innego powodu. Oto w Korei Południowej restauracja, która ma dwie gwiazdki Michelin, ma teraz spore kłopoty, ponieważ właściciel tej restauracji postanowił przyozdobić jeden z deserów mrówkami.
1: Jak to?
0: Martwymi mrówkami, no.
1: No mówi, że takie... Dali jadał podobno w czekoladzie, czy jakoś tak?
0: Jak mu dali, to jadał. Ale wiesz co, bo to chodzi, pan się tłumaczy, że to jest danie degustacyjne. Aha. I to klienci mogą sobie wybrać, jakie tam są dodatki. Jednym z tych dodatków były takie właśnie mrówki, żeby to ładnie wyglądało, ale okazało się, że owady tego gatunku nie znajdują się na oficjalnej liście i pan został zatrzymany w związku z tym.
1: Oj, no nie dali mu poeksperymentować.
0: No nie dali, no.
1: Dobrze, to nie przyznam się głośno, że w przedszkolu miałem kolegę Wojtka, z którym jadaliśmy wspólnie różne rzeczy. Znaczy, on jadał pająki, ja się nie odważyłam, ale mrówkę próbowałam. Kwaśna była, co prawda, ale dało się zjeść. Dobrze, już koniec. Ja tego nie mówiłam, Pawie.
0: Ale martwą czy żywą?
1: No nie, no już była chyba martwa w momencie ugryzienia.
0: A ugryzienia, ale czy złapana? Dobrze, już nie chcę w to wchodzić, bo ja wolę iść do baru za rogiem i tam zamówić sobie coś.
1: Ty
0: tam
1: uważaj, bo niedługo, wiesz, Unia już pozwoliła, to ci dosypią jakiegoś tam świerszcza do mąki, więc nawet nie będziesz wiedział.
0: No to jak nie będę wiedział, to zjem jeszcze.
1: 25 minut po 8. To teraz Otto One i DISCO w Radio Plus.

0: siedzi taki wampir na plaży, to znaczy taki blady jak wampir na naszym profilu facebookowym. Izabeli się coś przypomniało, przypomniał jej się wyjazd do Abu Simbel. Trzeba było wstać o 2 w nocy, aby dojechać z hotelu i pewnie tak samo blado wyglądała Iza, skoro pisze o tym, skoro jej się skojarzyło.
1: No tak, mogło być. No dobrze, czekamy na wasze zwierzenia. Teresa pisze, że po części na pewno wypoczywa, ale organizm swoje się domaga, więc troszkę dni upłynie, zanim człowiek się przestawi.
0: Tak, z pracy na wakacje.
1: Odpoczywanie, tak. No dobrze, za chwilę nie odpoczywamy, tylko wiadomości przedstawiamy i informacje lokalne, a także prognozę pogody na dzisiejszy dzień.
2: Reklama. Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
3: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
4: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To była 12. z rzędu noc amerykańskich uderzeń na cele wojskowe w Iranie. Odgłosy eksplozji słychać było m.in. w południowej części kraju nad Zatoką Omańską, w pobliżu cieśniny Ormus. Za każdy zaatakowany przez Iran statek amerykańskie siły zniszczą irański most albo elektrownię, zapowiedział wczoraj prezydent USA Donald Trump. Działał metodą na podszywacza. Policjanci z warszawskiego Bemowa zatrzymali 40-letniego oszusta, który w tydzień wyłudził od pokrzywdzonych ponad 160 tysięcy złotych. Mężczyzna oszukiwał co do swojej tożsamości i wyłudzał kody bankowe. Policjanci zauważyli go, gdy nerwowo kręcił się wieczorem przy jednym z bankomatów. 40-latek usłyszał 106 zarzutów i trafił do aresztu. Grozi mu 8 lat więzienia. Kolejne polskie kluby rozpoczną dziś walkę o europejskie puchary. Przed nami pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Wystąpi Raków i GKS Katowice. Zespół z Częstochowy, który w poprzednim sezonie dotarł do 1/8 finału rozgrywek, rywalizację zacznie od meczu z Valettą z Malty. Początek o 18:30. Dwie godziny później na boisko wybiegną piłkarze GKS-u, których pierwszym rywalem będzie MSK Żylina.
2: Anna Opasiak, informacje z regionu. Wygląda niewinnie, a wywołuje poparzenia. Lublin konsekwentnie walczy z barszczem sosnowskiego. Dzięki wieloletnim już działaniom miasto ograniczyło występowanie rośliny do pojedynczych stanowisk, ale jest jeszcze aktywna. Stąd apel o zgłoszenia, mówi rzecznik Straży Miejskiej Robert Kogola.
3: Przyjmujemy zarówno zgłoszenia od mieszkańców, jak również we własnym zakresie sprawdzamy miejsce, gdzie może występować ta niebezpieczna dla ludzi roślina.
2: A w tym roku barszcz sosnowskiego został już wykryty w okolicach ulicy Wądolnej przy rzece Czechówce oraz w rejonach Alei Solidarności i ulicy Willowej. Straż Miejska przyjmuje zgłoszenia pod numerem 986. Zaprasza na następny koncert Kazimierz Dolny nad Wisłą, poleca Kazimierski Festiwal Organowy. Tym razem w kazimierskiej farze wystąpi sam dyrektor artystyczny festiwalu, muzyk Roman Perucki.
4: Recital połączy północ i południe Europy poprzez Jana Pietrzona Sfelinka i jego ucznia Paula Ziferta, gdańszczanina, a do tego muzyka Frescobaldiego. Ale oprócz tych mistrzów usłyszymy muzykę Antonio Vivaldiego i Domenico Cipolli. Na zakończenie Johanna Sebastiana Bacha.
2: Koncert w sobotę 25 lipca o 19 w kazimierskiej farze. A dziś czwartek, 23 lipca, poranek pochmurny. W ciągu dnia przydadzą się parasole, bo mają ponownie wystąpić opady deszczu. W okolicach południa możliwe też burze. Ciśnienie niskie.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Jakie rano, za 26 minut, 9 już.
6: Witajcie.
5: Chociaż są tacy, wiemy, którzy dopiero co wstali.
6: Dokładnie tak. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Zapraszamy do 9. Za chwilę Tina Turner, a teraz Alphaville, Big in Japan.

0: Najlepszy ser na świecie?
1: Najlepszy ser na świecie.
0: Nie ma takiego. Naukowcy mówią, że nie ma jednego najzdrowszego. Każdy gatunek ma swoje unikalne właściwości. Może być wartościowym elementem diety. I też podkreślają, co kto lubi. Na przykład feta. Mniej kalorii, wsparcie metabolizmu, ale za to dużo soli. Ser kozi. Szybka energia dla aktywnych. Sery pleśniowe to... co to? Cenne związki z dojrzewania.
1: To ja lubię, tak.
0: Cheddar. Witamina K2 dla serca i kości. Ricotta. Białko serwatkowe, wsparcie metabolizmu. Czyli jak jemy, to metabolizm podkręcamy. Co tu mamy jeszcze? Mozzarella. Mniej soli i kalorii, czyli dobry wybór. Faruk ziarnisty. Dużo białka, mało kalorii, a parmezan to lider wśród serów. Wyróżnia się najwyższą zawartością wapnia i białka.
1: W ogóle sery są zdrowe.
0: Tak.
1: Jedzmy. Ja nawet lubię od Costa del Sol po naszą buratę.
0: Po naszą buratę ja też bardzo.
1: Burata akurat jest z Włoch, no ale nie szkodzi.
0: No dobrze. Jeszcze taka informacja, ciekawostka może dla co niektórych. Dlaczego Francuzi jedzą ser po posiłku?
1: Dlaczego?
0: Bo zmienia pH w ustach i powoduje, że nie mamy próchnicy. Mhm. Może nieładnie pachnie potem z buzi, ale ogólnie rzecz biorąc...
1: To tak z tym czosnkiem, no też nieładnie pachnie, a zdrowy?
0: Jest zdrowo.
1: To ja może spróbuję z tym, bo...
0: Spróbuj.
1: Z tym serem po jedzeniu.
0: Na koniec, tak, po jedzeniu.
1: Ja wiem, ale to oni tak mówią, tylko oni po prostu wina trochę piją i do wina lubią sera.
0: No tak.
1: Myślę, nie wiem.
0: No coś w tym jest. Maryla Radowicz za chwilę, a potem Johnny Has Jazz na antenie Radia Plus.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Vestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Vestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Vestiunem na wakacje, bo z Vestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Vestiun. Fix Forum, Lublin, Kalinowszczyzna 43.
2: Reklama.

0: Shattered Dreams to Jenny Hates Jazz na antenie Radia Plus. Za 5 minut wybije godzina 9. Losowanie zrobiliśmy i wylosowaliśmy, że jutro na rano, a ty na 9.
1: Tak, zmienimy się przynajmniej, tak. Może te dwa słowa zamienimy przed godziną 9, jak ty będziesz kończyć, ja się będę witać, tak, a dzisiaj jutro. Mówimy do usłyszenia. Agnieszka Morawska za chwilę pojawi się w studiu.
0: I przeboje
1: z nutą nostalgii
0: na antenie Radia.

0: Plus nie może być inaczej.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jedziesz na wakacje? Zajrzyj na Tumaja Stację. Dzięki wizycie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Rudnik Tumaj będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo podczas podróży. Możesz wykonać także zbieżność sprawdzenia auta i odgrzybianie klimatyzacji. A teraz nowość. Przeglądy ciągników rolniczych z dojazdem do klienta za złotówkę. Dla klientów flotowych wycieczka na Monte Cassino i do Rzymu. Szukaj stacji Rudnik Tumaj w Kraśniku, Stróżynie, Drzwicy i Lublinie.
6: Jeszcze wakacje, a moje dziecko już odlicza dni do urządzania pokoju.
7: U mnie to samo. Mamo, a może nowe biurko, a może przemalujemy?
6: To musimy jechać do Skendę.
7: Dlaczego?
6: Bo trwa konkurs. Do wygrania jest pokój dziecięcy od IKEA o wartości 10 tysięcy złotych. Wystarczy znaleźć kod QR w Skendę lub w sklepie IKEA, zeskanować go i odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
8: Daj swojemu dziecku szansę na wymarzony pokój. Konkurs trwa do 16 sierpnia. Szczegóły i regulamin na stronie Skendę Shopping.
1: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Gigantyczne straty po pożarze na warszawskim Brudnie. Strażacy dogaszają ogień. O przyczynach na razie nic nie wiadomo. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn, którzy pobili seniora w poznańskim tramwaju. Polacy wyróżniają się wśród europejskich pielgrzymów. Co mówią liczby? O tym za chwilę. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek zaprasza na wiadomości w Radiu Plus. Straty sięgną co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych. Strażacy dogaszają pożar salonu samochodowego na warszawskim Brudnie. Ogień pojawił się nad ranem. Sytuacją zszokowani są pracownicy salonu, którzy jak co rano przyjechali do pracy. Rozmawiał z nimi Michał Rawa.
1: To mocny szok, że przyjechaliście do roboty, a tu sytuacja jest jaka jest.
2: No myślę, że to dopiero po kilku dniach dojdzie, ale no szok był.
1: A coś macie podejrzenia, co tu się stało? Dlaczego tak?
3: Tutaj ochroniarz mówił, że widział, że zaczęło się chyba od dachu. Dziesiątki urządzeń elektrycznych było, wentylacje, klimatyzacje.
1: A coś już wiecie od właściciela, co będzie dalej?
2: Tylko tyle, że dzisiaj mamy wolne.
0: W pożarze na szczęście nikt nie został ranny.
4: Na tą chwilę trwa dogaszanie zarzewi ognia. Pożarem objęty został cały budynek. Pożar objął niektóre samochody, które stały obok salonu. Nie była wymagana ewakuacja żadnych osób i nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, jakie były w budynku.
0: Mówi Łukasz Wujek z Warszawskiej Straży Pożarnej. Przyczynę wybuchu ognia wyjaśni policja. Cztery zarzuty dla dwóch mężczyzn, którzy pobili seniora w tramwaju w Poznaniu. Podejrzani zaczepiali i obrażali obcokrajowców, w których obronie stanął 67-latek.
5: Mężczyźni znieważali innych pasażerów tego tramwaju, choć tutaj obywateli Indii. Robili to ze względu na ich przynależność narodową. I jeden z podejrzanych również naruszył nietykalność lesną tego właśnie obywatela Indii.
0: Wyjaśniał rzecznik poznańskiej prokuratury Łukasz Wawrzyniak. Podejrzani odpowiedzą za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej na tle narodowościowym, a także znieważenie i pobicie 67-latka z Polski. Grozi im 5 lat więzienia. Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę. Rząd przyjął przepisy, które podwyższają stawkę za urządzenia do waporyzacji z 40 do 50 zł za sztukę. Do 2 zł 20 groszy za mililitr wzrośnie też podatek za likwidy. Jednocześnie podatkiem objęte zostaną także części, za które do tej pory nie trzeba było płacić. Jak rząd tłumaczy zmiany? O tym Jakub Krzyżak.
6: Ograniczeniem obchodzenia przepisów, bo do tej pory na przykład za urządzenia, których grzałka jest sprzedawana oddzielnie, akcyzy nie płaciło się wcale.
7: Wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów.
6: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka i tłumaczy, że zmiany mają jeszcze bardziej ograniczyć dostępność papierosów dla młodych, ale jak przekonuje Maciej Powroźnik, prezes Związku Pracodawców Branży Vapingowej, w rzeczywistości zwiększy się czarny rynek.
8: Twardy czarny rynek, który wedle różnych szacunków sięgnął już prawie 60%.
6: A na tym ucierpi nie tylko Skarb Państwa, ale i użytkownicy, bo od czarnorynkowych produktów nie płaci się podatków, ale co gorsza, nikt nie kontroluje ich składów chemicznych.
0: Rząd zakłada, że nowa stawka akcyzy zacznie obowiązywać od stycznia. Polscy pątnicy znani na całym świecie, nasi rodacy stanowią aż 20% wszystkich pielgrzymów w Europie i około 5% na świecie. Każdego roku w drogę wyrusza ponad 7 milionów rodaków, mówi teolog, biblistka profesor Barbara Strzałkowska.
9: Rzeczywiście nasza pobożność jakoś związana jest z tą mobilnością. Myślę, że to w ogóle jest jakąś naszą cechą narodową. Często łączymy turystykę właśnie z tym wymiarem religijnym.
0: Najliczniej poza Polakami pielgrzymują Niemcy, Hiszpanie i Włosi.
10: Wiadomości Radia Plus.
0: Pojawiła się w lubuskich lasach i wywołała strach korodówka sosnówka, bo o niej mowa, to gąsienica pokryta jasnymi włoskami. Sama w sobie nie jest niebezpieczna, ale jak mówi Grzegorz Młynar z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, trzeba uważać.
11: Rzeczywiście jest problem, jeżeli chodzi o tego wada, ponieważ jest pokryty włoskami, które powodują silne alergie, reakcje alergiczne, takie oparzenia, dlatego najlepiej ich nie dotykać, można oczywiście obserwować, zrobić zdjęcie.
0: Korowódka może występować w naszych lasach do końca września.
10: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
12: Korowódka sosnówka, nazwa piękna, a niebezpieczna. Stworzenie 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: 2 plus 1, iść w stronę słońca w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a jak w stronę słońca, to do weekendu i po weekendzie jeszcze więcej słońca zapowiadają synoptycy, a iść tak w ogóle, to dzisiaj i jak najbardziej, zważywszy na to, że 23 dzień lipca to dzień Włoczykija.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Reklama.

Money, Money i Abba w Radio Plus Lato z notą nostalgia. Niektórzy nie potrzebują pieniędzy do tego, żeby podróżować, inni wręcz przeciwnie. 23 dzień lipca, tak jak wspominałam, dzień włóczykija i są tacy, którzy mogliby się włóczyć po świecie każdego dnia, a są też tacy, którzy mogę polecieć na urlop, pojechać na urlop na tydzień, ale później dobrze zakotwiczyć się w domu. Do którego typu wy należycie, jeżeli chodzi o podróżowanie? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. A do oddania mam coś, co przyda się zarówno w podróży, jak i w domu. Ręcznik plażowy Radia Plus. Albano i Romina Power, tu Soltanto, tu teraz.

0: Roxette Dangerous w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia. Jeśli o niebezpieczeństwo chodzi, to niebezpieczne upały dotarły do Japonii. I jak wszystko w Japonii, one też mają swoją nazwę. Kokusobi to jest nazwa na takie ekstremalnie gorące, okrutnie gorące dni. Została wprowadzona w tym roku dopiero do słownika pojęć japońskich. Dlatego też, że te upały w tym roku bardzo przeszkadzają mieszkańcom. Są niebezpieczne, są śmiertelnie niebezpieczne. A w obliczu tych rekordowych upałów władze Tokio zachęcają pracowników do tego, żeby porzucili garnitury i krawaty na rzecz bardziej swobodnego stroju, czyli w ramach takiego programu Tokyo Cool Beast do biura można przyjść w t-shircie, sportowych butach, a nawet w shortach. I to jest, tutaj pojawia się kolejne zagadnienie, kolejny nowy termin, sunehara, czyli od japońskiego słowa oznaczającego goleń. Chodzi o to, że jest on tutaj tłumaczony jako nękanie owłosionymi nogami. Kobiety przyznają, że nie chcą oglądać odsłoniętych i owłosionych nóg kolegów z pracy. Z owłosionymi nogami czy nie można spacerować, chociaż słyszałam też, że strasznie duże kolejki teraz są w japońskich, w tokijskich salonach kosmetycznych depilacji, ale wracając, z ogolonymi lub nieogolonymi nogami można się trochę powłóczyć. Dzisiaj dzień włóczyk i ja i pytam was o to, jakim typem podróżnika wy jesteście. Marta napisała: zdecydowanie jestem typem włóczyk i ja. Nawet przy plecaku, który mam na wycieczki, mam zrobionego z kordonku włóczyk i ja z bajki Muminki. Uwielbiam wycieczki i mogą to być małe jednodniowe i mogą to być wyjazdy. Po prostu świat jest tak piękny, że gdzie byśmy nie byli, wszędzie można znaleźć coś dla siebie i nacieszyć oczy. Z pozdrowieniami od Marty dla słuchaczy Radia Plus także. Pozdrawiamy i pytamy, jakim typem podróżnika jesteście? 691 141 141 SMS-owy numer dla was. Radio
1: Plus. Reklama. Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa, oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
4: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
1: Reklama.

Słuchać czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nos.

0: Bad Boy Blue na koniec. 9:10 za 3 minuty, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Fix Forum Lublin, Kalinowszczyzna 43.
3: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alestro. Już dziś pistacje kalifornijskie Alestro 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alestro. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Czy zatrzyma rozłam w PiS-ie? W południe spotkanie lidera partii z Mateuszem Morawieckim. Powiemy o zabójstwie sprzed 15 lat w Gdyni. Prokuratura mówi o przełomie. Niewybuch już zneutralizowany został znaleziony w śmietniku w Jeleniej Górze. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To mogą być rozmowy ostatniej szansy. Dziś o 12:00 przy Nowogrodzkiej spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Takie informacje przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Do północy pod groźbą wyrzucenia z partii jej członkowie mają czas na rezygnację z wewnętrznych stowarzyszeń. W grę wchodzi więc rozłam w PiS-ie, bo ze swojej inicjatywy Rozwój Plus nie chce rezygnować były premier. W najnowszym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych mówił o rządach Zjednoczonej Prawicy.
2: Nie pozwolę, żeby 8 lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji.
1: Wcześniej Morawiecki zapewniał, że za wszelką cenę nie chce wychodzić z PiS-u. Według niego w partii są jednak ludzie, którzy chcą wypchnąć członków jego stowarzyszenia Rozwój Plus z tego ugrupowania. Po niemal 15 latach od jednej z najgłośniejszych niewyjaśnionych zbrodni na Pomorzu prokuratura mówi o przełomie w sprawie zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni Dąbrowy. Na dziś zaplanowano konferencję prasową, podczas której śledczy mają przekazać nowe informacje. O szczegółach Paweł Lemke.
3: 23 sierpnia 2011 roku 13-letnia Iza odprowadziła koleżankę na przystanek autobusowy przy ulicy Rdestowej w Gdyni. Do domu miała zaledwie kilkaset metrów, jednak nigdy do niego nie dotarła. Kilka godzin później jej ciało odnalazła matka. Śledczy ustalili, że dziewczynka została napadnięta na tle seksualnym i uduszona. Mimo zabezpieczenia materiału DNA sprawcy oraz przesłuchania setek osób, przez blisko 15 lat nie udało się ustalić, kto odpowiada za te zbrodnie. Dziś prokuratura ma poinformować o przełomie w śledztwie.
1: O czym informował Paweł Lemke. Niewybuch został zneutralizowany. Wcześniej ewakuowano 160 osób z galerii handlowej oraz dworca PKS. Ładunek znaleziono wieczorem w koszu na śmieci w centrum Jeleniej Góry. Na miejscu działali saperzy, policja oraz straż pożarna.
4: Działania się zakończyły około 12:30 w nocy. Od nas na miejscu tam były 4 zastępy.
1: Mówi nam Krzysztof Zakrzewski ze straży pożarnej w Jeleniej Górze. Na czas akcji policja zamknęła fragment alei Jana Pawła II w okolicy galerii Nowy Rynek. Sycylia ogarnięta falą pożarów. Przyczyną temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza i silny wiatr. Służby określają sytuację jako poważną. Ewakuowano około 100 mieszkańców i ponad 20 pacjentów kliniki. Kilkanaście gmin w centralnej części wyspy nie ma dostępu do wody pitnej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 12 zawodowych akrobatów wsiądzie na rowery, a do ręki weźmie instrumenty muzyczne. Na rowerowy balet zaprosi francuski kolektyw La Bande T-Rex podczas karnawalu sztuk mistrzów w Lublinie.
5: Spektakularne popisy akrobatyczne na rowerach. To jest grupa, która jednocześnie gra muzykę na żywo, zabawia publikę. Szalona, wspaniała, radosna zabawa. Artystów będziemy mogli zobaczyć dwukrotnie na Placu Litewskim.
1: Mówi Iwona Kornet z Warsztatów Kultury. Karnawal Sztuk Mistrzów w Lublinie wystartował dziś i potrwa do niedzieli.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: Hot Stuff i Donna Summer na początek 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: La La i France Gall w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Jeśli o Francję chodzi i lato, to kojarzy nam się przede wszystkim z takim pięknym zapachem i widokiem lawendowych pól, głównie w Prowansji, ale jeżeli sobie popatrzymy na nasze góry, to pojawia się już właśnie też fioletowo-różowy odcień wierzbówki kiprzycy, czyli ten przepiękny kwiat, który rozpościera się między innymi na hali gąsienicowej i możemy sobie podziwiać, włóczyć się po tych górach i obserwować te piękne kwiaty. I o włóczęgostwo nie takie do końca, ale pytam dzisiaj, bo pytam o to, jakim typem podróżnika jesteście. Dzisiaj 23 dzień lipca, dzień Włóczykija. I czy bliżej wam do Włóczykija, czy raczej takie wyjazdy raz w roku wystarczą? Ważne, żeby też baza była w domu i od czasu do czasu tylko wyruszacie w podróż. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jeszcze wakacje, a moje dziecko już odlicza dni do urządzania pokoju.
3: U mnie to samo. Mamo, a może nowe biurko, a może przemalujemy?
2: To musimy jechać do Skandę.
3: Dlaczego?
2: Bo trwa konkurs. Do wygrania jest pokój dziecięcy od IKEA o wartości 10 tysięcy złotych. Wystarczy znaleźć kod QR w Skandę lub w sklepie IKEA, zeskanować go i odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
4: Daj swojemu dziecku szansę na wymarzony pokój. Konkurs trwa do 16 sierpnia. Szczegóły i regulamin na stronie Skandę Shopping.
5: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
6: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina. 570-401-009.
1: Reklama.

Charles and Terry, Would I Like to You w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 25 minut pozostało do 11. Włóczyk i ja dzień dzisiaj obchodzimy i wiadomości od Was, jakim typem podróżnika jesteście. Archie z kanału YouTube Kaszu Bosko napisał do nas tak. Osobiście jestem typem włóczyk i ja całorocznego. Podróżuję po Polsce i za granicą. Śpię po lasach, czasami w namiocie, czasami pod wojskową pałatką na owczej skórze. A to wyrzeźbię łyżkę z drewna, też i szałas zbuduję. Uwielbiam aktywność wśród natury. To też co weekend wyskoczę do lasu, pomimo deszczu, śniegu czy upału. Do tego wszystko nagrywam i wrzucam w social media. Serdecznymi pozdrowieniami dla nas, dla Radia Plus, ale myślę, że dla słuchaczy także i do tych pozdrowień się dołączam, a pytam właśnie o to, jakim typem podróżnika jesteście. Czy moglibyście być zawsze w podróży, jak włóczyki na przykład, i czy tej podróży na przykład samotnej, czy jednak w grupie, bo można dzielić te emocje. I czy takie podróże raz na jakiś czas Wam wystarczają, czy właśnie jednak wolelibyście w tej podróży być cały czas? 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Znamy się tylko z widzenia i Trubadurzy teraz w Radiu Plus.

0: Katarzyny Knight i Silent Circle w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 18 minut do 11, a przenosimy się do Finlandii. Finowie wpadli na pomysł na to, jak kojarzyć pary i zamiast tradycyjnych biur matrymonialnych albo tych internetowych, za sprawę wzięły się supermarkety i niektóre fińskie supermarkety wprowadziły różowe koszyki. Jeżeli ktoś taki różowy koszyk weźmie, to sygnalizuje, że jest singlem i jest otwarty na zawieranie nowych znajomości, więc jest to okazja do tego, żeby porozmawiać, jeżeli widzimy kogoś z takim różowym koszykiem i być może to jest początek pięknej przyjaźni. 17 minut pozostało do 11 i do 11 jeszcze między innymi Carless Whisper i George Michael. Radio
1: Plus. Reklama. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
5: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
6: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
7: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium, Puławy, ulica Centralna 9. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
8: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
10: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
15: Radio Plus Lublin.
16: Został zatrzymany dopiero po interwencji prokuratora generalnego. Kierowca, który jadąc A1 miał ponad 2,5 promila. Śledztwo po porannym pożarze na warszawskim Brudnie. Straty będą wielomilionowe. Polonezem dookoła Morza Bałtyckiego. Podróż zajęła 2 tygodnie. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Został zatrzymany i jeszcze dzisiaj może usłyszeć zarzuty. Chodzi o mężczyznę, który spowodował kolizję na A1, mając ponad 2,5 promila alkoholu. W sobotę pod Częstochową doszło do obywatelskiego zatrzymania. Prokuratura rejonowa w Lublińcu nie zawnioskowała jednak wtedy o areszt. Mężczyzna został zatrzymany dopiero po interwencji prokuratora generalnego. Zarządzono też postępowanie służbowe, które ma ocenić decyzję prokurator z Lublińca. Służby badają, co mogło być przyczyną ogromnego pożaru, który rano wybuchł na warszawskim Brudnie. Ogień objął budynki salonów i warsztatów samochodowych, a kłęby czarnego dymu były widoczne z odległości kilku kilometrów. Jednostka ratownictwa chemicznego nie stwierdziła w powietrzu stężenia substancji, które mogłyby zagrażać mieszkańcom, powiedział nam Łukasz Wujek z warszawskiej Straży Pożarnej.
17: Pożar objął niektóre samochody, które stały obok salonu. Powietrze jest bezpieczne, nie ma tutaj żadnych niebezpiecznych substancji. Nie była wymagana ewakuacja żadnych osób i nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, jakie były w budynku.
16: Straty są wielomilionowe. Ogień zniszczył budynki o powierzchni około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Medycy oskarżeni o błędy w leczeniu ojca Zbigniewa Ziobry uniewinnieni. Sąd okręgowy w Krakowie utrzymał wyrok, który zapadł 6 lat temu. Prokurator uznał, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy lekarze popełnili błędy. Przypomnijmy, sprawa dotycząca Jerzego Ziobry trwa od niemal 20 lat. Mężczyzna przebywał w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie od 2006. W tym samym roku zmarł. Jego rodzina uważała, że do śmierci doszło z winy lekarzy. Utrudnienia w ruchu potrwają do poniedziałku. To po wykolejeniu pociągu w Zagdańsku w Świętokrzyskiem. Z szyny wypadła lokomotywa i 14 wagonów pociągu towarowego. Przyczyną najprawdopodobniej był błąd maszynisty.
0: Wstawienie lokomotywy planowane jest na poniedziałek. Operacja ma być przeprowadzona przy wykorzystaniu dwóch dźwigów drogowych. Musi być tak zorganizowana, by sprawnie i bezpiecznie ją wykonać, wykonać prace z tym związane, no i oczywiście uniknąć ewentualnych uszkodzeń sieci.
16: Mówi Dorota Szalacha z PKP PLK. W zdarzeniu na szczęście nikt nie został ranny.
15: Wiadomości Radia Plus.
16: Prawie 9 tysięcy przejechanych kilometrów i 2 tygodnie w trasie. Andrzej Liśniewski, nauczyciel z koszalińskiej samochodówki, zakończył niezwykłą podróż polonezem dookoła Morza Bałtyckiego. Wyprawa przebiegała przez Niemcy, Danię, Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę.
18: Na szczęście były tylko 2 poważne awarie. W Norwegii awaria tylnych hamulców, to jest wyciek płynu hamulcowego z obu tylnych cylinderków hamulcowych, oraz w Finlandii, akurat kiedy oczywiście musiałem się spieszyć na prom, miałem awarię aparatu zapłonowego. W części miałem tak naprawdę chyba wszystko. Osobnie miałem drugi silnik, drugą skrzynię biegów, drugi resor, sprężyny, zawieszenia. To, czego mi zabrakło, to 2 cylinderków hamulcowych.
16: Andrzej Liśniewski podczas całej wyprawy nie korzystał z hoteli. Nocował głównie w samochodzie lub w namiocie.
15: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
19: 11:03, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Tina Turner, We Don't Need Another Hero na początek tej godziny.

0: Wspaniałe trio Sting, Rod Stewart i Brian Adams, All for Love w Radiu Plus, lato z notą nostalgii, 19 minut prawie po 11 teraz na zegarze. Dzień Włóczykija, więc jeszcze cytat z Włóczykija, z Muminków. Wspaniale tak wędrować sobie bez celu, czujesz się wtedy wolny, jesteś sam, a jednocześnie spotykasz nowych przyjaciół. I ja dziś pytam o to, jakim typem podróżnika jesteście. Czy Włóczyki jest bliższy waszemu sercu, czy jednak te podróże są spokojne, przyjemne, ale raz na jakiś czas. Mam dla was prezent, ręcznik plażowy Radia Plus, czyli coś, co przyda się zarówno tym, którzy podróżują i którzy są ciągle w drodze, jak i tym, którzy od czasu do czasu wybierają się w jakąkolwiek podróż. 691 141 141, jeszcze około 5 minut czekam na wasze SMS-y. Radio
1: Plus. Reklama. Jedziesz na wakacje? Zajrzyj na Tumaja Stację. Dzięki wizycie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Rudnik Tumaj będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo podczas podróży. Możesz wykonać także zbieżność sprawdzenia auta i odgrzybianie klimatyzacji. A teraz nowość. Przeglądy ciągników rolniczych z dojazdem do klienta za złotówkę. Dla klientów flotowych wycieczka na Monte Cassino i do Rzymu. Szukaj stacji Rudnik Tumaj w Kraśniku, Stróżynie, Drzwicy i Lublinie. Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
2: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
3: No i co się tak młody zawiesiłeś?
4: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
3: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
4: No ale
3: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.

0: Vajak on Dios w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 28-29 minut do 12. A jak lato, to możemy więcej czasu poświęcić na przykład na podróżowanie, albo spacerowanie, albo zwiedzanie. I pytam dziś o to, jakim typem podróżnika jesteście. Dziś Dzień Włóczy Kija. Bożena w tej sprawie napisała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bożeno, napisałaś tak, że razem z mężem zawsze gdzieś lubicie się powłóczyć i są u was dwa rodzaje włóczęgi, polska i bałkańska, i wyjazdy urlopowe polegają na zwiedzaniu. I opowiadaj dalej, bo ta wiadomość jest bardzo długa, ale myślę, że ty ją lepiej opowiesz niż ja ją przeczytam.
1: Tak jak wspomniałam w mojej wiadomości, wyjazdy urlopowe nie wiążą się tylko z typowym odpoczynkiem na plaży, którą też
0: jest potrzebna.
1: Natomiast przy okazji ja od razu sprawdzam, gdzie coś jest ciekawego w okolicy, i już na miejscu tam gdzieś się po prostu udajemy, i taki plan mamy też za miesiąc. Zabrać nasz skuter, nie wodny, tylko taki motocykl, i zabrać go na busa naszego i ze sobą przemieścić się tam właśnie do Chorwacji i eksplorować okolice właśnie tym naszym skuterem. Będzie to sprawniejsze niż samochodem, którym nie zawsze gdzieś można zaparkować, a właśnie tam chcemy dotrzeć w jakieś takie zakątki, które będą właśnie ciekawe do zobaczenia. Tak samo po drodze, tak jak wspomniałam, jadę i już po drodze sobie sprawdzam na mapach, czy gdziekolwiek w jakichś innych wiadomościach, czy podpowiedziach innych turystów, co mogę zobaczyć po drodze, i od razu robimy kierunkowskaz i skręcamy na przykład w jakieś fajne miejsce.
0: Czyli nosi cię po świecie, ale ty też wspomniałaś tutaj w wiadomości, że nie jesteście z mężem w tym sami, że jest ktoś, kto was do tego szwendania się trochę po świecie zachęca. Tak. Wasz kolega, który potrafi napisać, ja tutaj zacytuję, często w niedzielny poranek pisze SMS o treści. Co robicie? Pracujecie? Śpicie? Czy może jedziemy się powłóczyć po okolicy? Czyli to nie jest tylko wakacje, to nie jest tylko urlop, to nie jest tylko podróż taka urlopowa, ale każdego dnia albo każdy weekend wykorzystujecie na to, żeby gdzieś wyruszyć.
1: Może nie każdy, bo są też, wiadomo, różne obowiązki i praca, i spotkania rodzinne, ale właśnie mamy przyjaciela domu, jak to nazywamy, naszego kolegę Adama, który lubi się jeszcze bardziej niż my włóczyć, zwłaszcza w ogóle po Polsce. Nie przeszkadza mu nawet, jak robi to samotnie, i on nas właśnie wyciąga bardzo często gdzieś, i niekoniecznie to muszą być dalekie wyjazdy, wystarczy, że po prostu wyciągnie nas z domu, odjedziemy kawałek gdzieś, nawet do lasu, i tam jest też fajnie i można coś ciekawego gdzieś zobaczyć w okolicy, tak?
0: Jasne, więc ja do tych takich małych i dużych podróży także zachęcam zawsze. Prezent mam dla ciebie, Bożeno, ręcznik od Radia Plus. Mam nadzieję, że
1: bardzo
0: będzie powiewał,
1: dziękuję,
0: gdzieś na bałkańskich, chorwackich plażach. A
1: oczywiście,
0: jeśli masz ochotę jeszcze tak szybciutko, bo czasem mam mało, pozdrowić kogoś, antena twoja.
1: Pozdrawiam oczywiście mojego ukochanego męża Macieja, który mam nadzieję, że mnie słyszy. Oczywiście kolegę Adama wspomnianego. No i wszystkich słuchaczy Radia Plus, mojego ukochanego radia, i znajomych, przyjaciół i rodzinę.
0: I do tych pozdrowień się dołączam. Wszystkiego dobrego dla was i zawsze szczęśliwej i szerokiej drogi. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Niepokonani i Perfekt teraz w Radio Plus.

0: reklama.
1: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lucem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
8: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
9: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

0: In the Heat of the Night i Sandra na koniec 11 do 12, 3 minuty, a później wiadomości i przebojowa poczta. Ja za dziś dziękuję. Słyszymy się dopiero w sobotę. Z Dolnego Śląska, z Zamku Książ.
1: Reklama.

na sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie złoty 99 przy zakupie

0: energię czerp ze słońca. A dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła. Aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama. 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
8: Jaka przyszłość czeka Prawo i Sprawiedliwość? Za chwilę początek spotkania Kaczyński-Morawiecki. Sprawca odnaleziony po 15 latach. Zabójstwo 13-latki w Gdyni. Takiego oblężenia nie było od lat. Podwójny rocznik walczy o miejsca na studiach. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To mają być rozmowy ostatniej szansy. W warszawskiej siedzibie PiS powinno właśnie rozpoczynać się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Dziś mija termin tak zwanego ultimatum prezesa. Politycy PiSu muszą do końca dnia zrezygnować z udziału w partyjnych stowarzyszeniach, między innymi założonego przez Morawieckiego Stowarzyszeniu Rozwój Plus. W przeciwnym razie mają być wyrzucani z partii. Przed siedzibą PiSu przy ulicy Nowogrodzkiej jest nasz reporter Michał Rawa.
9: Tak jest, dzień dobry. Mateusz Morawiecki, jego stronnicy że chcą pozostać w PiSie, ale tuż przed rozmową na Nowogrodzkiej jeden z najbliższych współpracowników Morawieckiego, Piotr Miller, z nazwiska wymienia polityków PiSu, którzy jego zdaniem uknuli intrygę, by wyrzucić Mateusza Morawieckiego z partii.
10: Trzech najważniejszych, chociaż pewnie jest trochę więcej osób, można spokojnie wymienić, to Jacek Kurski, Jacek Sasin czy Patryk Jaki, prawda? I oni z nieznanych mi przyczyn podejmują intrygę, żeby wyrzucić premiera Mateusza Morawieckiego z partii.
9: Jeśli porozumienia dzisiaj nie będzie, no to według zapowiedzi władz PiSu w przyszłym tygodniu ruszy proces wyrzucania poszczególnych polityków z partii.
8: Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą władz partii grozi to tym posłom i europosłom PiSu, którzy nie złożyli oświadczenia o opuszczeniu wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Morderca znaleziony po 15 latach. Jest przełom w śledztwie w sprawie śmierci 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Policjanci z Archiwum X zatrzymali 37-letniego Michała S., którego profil DNA jest zgodny ze śladami zabezpieczonymi w 2011 roku. Dziewczynkę znaleziono wtedy martwą 300 metrów od domu. Przyczyną śmierci było uduszenie.
11: Mieszkał na tej samej dzielnicy, w której mieszkała Izabela Strzałkowska. Szukaliśmy po całej Europie, po całym świecie, a tymczasem podejrzany był naprawdę blisko.
8: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Kluczowe w sprawie było przeprowadzenie nowego badania z zakresu genealogii genetycznej, które wykonano w Polsce pierwszy raz w historii. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa, grozi mu dożywocie. Kolejny dzień z burzami i intensywnymi opadami deszczu. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 14 województw. Bez alertów jedynie na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. W najbliższych godzinach trzeba będzie uważać na burze z silnym wiatrem i możliwym gradem. Alerty będą obowiązywać do późnych godzin wieczornych.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Ponad 17 tysięcy chętnych do studiowania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. To o 1/3 więcej niż rok wcześniej. Na najpopularniejszych kierunkach jest po kilkanaście osób na jedno miejsce.
12: Konkurencja jest szalona. Ponad 16 osób na miejsce. Takie zainteresowanie. Rok temu było to około 13 osób na miejsce. Pierwsza trójka jest niezmienna od roku ubiegłego. Lekarski, weterynaria i psychologia. A tuż za podium skoczyło pielęgniarstwo o jedno miejsce, wypychając, mówiąc tak kolokwialnie, prawo.
8: Mówi rzecznik UWM-u Norbert Kaczana. Wzrost liczby kandydatów na studia wynika głównie z kumulacji roczników. W tym roku do matury przystąpiło o 65 tysięcy osób więcej niż rok temu.
13: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. Za niecały tydzień kierowcy pojadą nowym mostem w ciągu Alei Unii Lubelskiej. W nocy w Storku na środę 28-29 lipca wykonawca inwestycji przełoży ruch kołowy na nową przeprawę. I tak, jadący od ronda Unii Lubelskiej przejadą nowym mostem, potem będzie skrzyżowanie z ulicą Zamojską z tymczasową sygnalizacją świetlną, potem kierowcy będą kierowani na starą jezdnię wschodnią, a ci, którzy będą jechali od ronda Dmowskiego w stronę ronda Unii Lubelskiej, pojadą już nową jezdnią. Dojazd do archidiecezjalnej Caritas, komisariatu policji i targu będzie możliwy jednokierunkową drogą serwisową. A szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu są na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Łączą pogłębianie wiary z aktywnym wypoczynkiem. W Lublinie trwają wakacyjne oazy. Młodzi uczestnicy w czasie dwutygodniowych turnusów formują się duchowo, budują relacje, poznają wyjątkowe miejsca, mówi Emilia Cegłowska, uczestniczka oazy.
14: Te rekolekcje pomagają mi po pierwsze spędzić ten czas z rówieśnikami, w sensie zobaczyć to, że nie tylko ja jestem w tym kościele, ale to jest właśnie takie spotkanie z innymi, no i dodatkowo przede wszystkim pogłębić tę relację z Panem Bogiem.
13: Wakacyjne rekolekcje organizuje Ruch Światło Życia Archidiecezji Lubelskiej. Oazy odbywają się zazwyczaj w 20-osobowych grupach wiekowych. Dzieci i młodzież są pod opieką księży, sióstr, zakonnych, kleryków i animatorów. Przed nami w Lublinie i na Lubelszczyźnie 10 godzin z niebezpieczną, gwałtowną pogodą. Burze, ostrzeżenie IMGW od 12 do 22. Na razie tylko południowy zachód województwa bez opadów deszczu, reszta regionu z przelotnymi opadami. Już teraz także miejscami grzmi temperatura. Dzisiaj maksymalna taką, jaką mamy teraz, około 20.
7: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
15: Marek Sierocki, dzień dobry.
16: Jan Pasterski, dzień dobry. Zaczynamy utworem, który w roku 1967 wylansował Czesław Niemen. Dziwny jest ten świat. No i ten świat wciąż jest bardzo dziwny.

0: Ciężko wyobrazić sobie dekadę lat 80. bez tego duetu, takie mam wrażenie.
1: No oczywiście, ale oni zaczynali jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku, ale początek lat 80. to był dla nich znakomity czas. Daryl Hall, John Oates w roku 1982 wydali album zatytułowany H2O. Płyta niesamowicie popularna, taka, która sprawiła, że Hall i Oates stali się jedną z największych gwiazd światowego show biznesu. Piosenki pochodzące z tego krążka cieszyły się niesamowitym wręcz powodzeniem. Do nich należy utwór Maniter. To piosenka dynamiczna, taka wręcz z rock'n'rollowym jakby podkładem rytmicznym. No i utwór fantastycznie zaśpiewany. Daryl Hall i John Oates to nie tylko świetni kompozytorzy, autorzy tekstów, ale też wokaliści, których głosy niesamowicie do siebie pasowały.
0: Już teraz w Radio Plus Hannah Dolce, Maniter.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
2: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
1: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
2: No i tanio.
1: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.

0: To był Elton John i Sacrifice, przepiękna ballada z repertuaru świetnego wokalisty, ale też i kompozytora.
1: Zaglądamy teraz na półkę z płytami na tę specjalną okazję i za chwilę pojawi się holenderskie trio wokalne, które nosi nazwę Louvre.
0: To zespół, który popularność zdobył pod koniec lat 70. ubiegłego wieku i przez kilka lat dziewczęta wydawały single, które odnosiły wielkie sukcesy na listach przebojów w Niemczech, w Holandii. Też zespół Louvre cieszył się powodzeniem w Polsce. You're the Greatest Lover, czy Casanova, czy Trojan Horse to wielkie hity tej formacji, które do dziś od czasu do czasu przypominamy na antenie Radia Plus. Jeden z tych najsłynniejszych hitów trio Louvre już teraz to piosenka Casanova.

0: To był rok 1982, wakacje, kiedy piosenka Words pojawiła się na europejskich listach przebojów. Jej wykonawca to FR David, czyli Roberto Fitoussi. Artysta jednego przeboju, no ale za to takiego, do którego lubimy wracać, ale to też ceniony muzyk sesyjny. Ma za sobą współpracę m.in. z Vangelisem, bo to świetny gitarzysta. Choć nagrywał po piosence Words jeszcze udane utwory, bardzo przebojowe, to żaden z nich nie zdobył popularności, która mogłaby doścignąć utwór Words. To jeden z takich znaków rozpoznawczych dekady lat 80. ubiegłego wieku.
1: Za to teraz jest taka sytuacja, że tutaj właściwie każdy utwór, albo prawie każdy, zdobył popularność. Chodzi oczywiście o grupę Queen.
0: Choć początki nie były takie dobre, dopiero czwarta płyta zespołu Queen stała się niesamowicie popularna, a my przypominamy jeden z tych wielkich hitów, tak jak mówiłeś. Prawie każdy ich utwór to wielki przebój. Somebody to Love i grupa Queen na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą HydroProtect. W 100% wodoodporną.
1: Reklama.

0: To duo Be Loved i Sweet Harmony, piosenka, która pojawiła się na listach przebojów na początku lat 90., ale utrzymana jest w takiej stylistyce charakterystycznej dla poprzedniej dekady, czyli lat 80. ubiegłego wieku. Sporo elektroniki, bardzo fajna linia melodyczna. Lubimy wracać do tej piosenki.
1: Ty w ogóle lubisz lata 80., one często królują w prywatkach w Radiu Plus i dzisiaj, no też od godziny 20 do 22.
0: Dokładnie, a w piątki i w soboty, to już chyba nie musimy Państwu za bardzo przypominać, bo to tradycja Radia Plus, spotykamy się o godzinie 20 i bawimy się do północy. Wśród tych piosenek czasami pojawiają się oczywiście utwory polskie. Halina Frąckowiak, Dancing Queen, to jeden z tych utworów z lat 80., który...

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny, kilogram 9,99. A kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Znowu niespodzianka?
4: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia, el compressor.
10: Facciamo subito, si?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w

0: 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
1: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Wiecie, jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
12: 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
13: Na lądzie, w powietrzu, ale też w przestrzeni kosmicznej. Kolejne inwestycje w polską armię. 16-latek ugodzony w brzuch w Stalowej Woli. Służby szukają sprawcy. Na Śląsku wystartuje jutro 82. rajd Polski. Jest 13, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najnowocześniejsze technologie w armii, by Polska była bezpieczniejsza. W Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie kolejnych projektów w ramach wspólnego programu MON-u, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCBR-u. Celem wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii obronnych i przemysłu. To oddala ryzyko ataku na Polskę, podkreśla Donald Tusk.
14: Będzie zniechęcał wszystkich, którzy mieliby zamiary zrobić nam jakąkolwiek krzywdę. To nie są puste słowa. Każda ta umowa oddala w jakimś sensie ryzyko ataku na Polskę.
13: Polska armia dzięki tym umowom zyska m.in. drony, systemy dalekiego rażenia czy wsparcie sztucznej inteligencji, dodaje szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Budujemy siły zbrojne, które w 2030 roku będą najsilniejszą armią w Europie. Pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
13: Szef MON-u podkreśla, że korzystając z doświadczeń Ukrainy, polska armia buduje zdolności do operowania na lądzie, w powietrzu, na wodzie i pod wodą, w cyberprzestrzeni i przestrzeni kosmicznej. Jest akt oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza. Chodzi o znieważenie. Poseł PiS-u nazwał szefa służby kontrwywiadu wojskowego i jego zastępców rosyjskimi agentami. Prokuratura zarzuca też Macierewiczowi pomówienia kierownictwa SKW o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Za czyny, o które jest oskarżony, grozi rok więzienia. Pod koniec kwietnia Sejm uchylił Macierewiczowi immunitet w tej sprawie. Jest wyrok w głośnej sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Krakowie uchylił wyrok uniewinniający Dariusza D. i umorzył postępowanie wobec niego w związku z przedawnieniem sprawy. Wobec pozostałej trójki lekarzy podtrzymał wyrok uniewinniający.
16: To jest wyrok salomonowy, w którym każdy odnajdzie coś korzystnego dla siebie. Trzech lekarzy uniewinnionych, no w przypadku głównego operatora sąd stwierdził, że leczenie było nieoptymalne. Natomiast no nie sposób tego nieoptymalnego leczenia powiązać ze skutkiem śmiertelnym.
13: Mówił prokurator Eryk Stasiela. Polak. Przypomnijmy, Jerzy Ziobro trafił do krakowskiego szpitala uniwersyteckiego w czerwcu 2006 roku i zmarł 2 lipca. Prokuratura 2 razy umarzała śledztwo, jednak rodzina złożyła w sądzie własny akt oskarżenia przeciwko lekarzom. Śledczy szukają osoby, która raniła ostrym narzędziem 16-latka w brzuch. To wczoraj po południu przy alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli. Ranny nastolatek został przetransportowany do szpitala, mówi Łukasz Malarski, rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury.
17: Doznał urazu wątroby. Aktualnie jego stan jest stabilny, a doznane obrażenia nie zagrażają jego życiu. W chwili obecnej gromadzony jest materiał dowodowy.
13: Sprawa prowadzona jest w kierunku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Na Śląsku wystartuje jutro 82. rajd Polski. Zawodnicy pokonają ponad 900 kilometrów. Po 27 latach powrócił odcinek specjalny Przegibek. Ponad 50 ciasnych zakrętów i serpentyn.
18: To jest kultowy odcinek specjalny i poza tym jest to całkiem nowy odcinek w harmonogramie tego rajdu, dlatego jest taki ważny. Chcę się zmierzyć, chcę rywalizować i chcę pokazywać swoje najmocniejsze strony jako kierowcy rajdowego.
13: Z rajdowcami Kajetanem Kajetanowiczem oraz Miko Marczykiem rozmawiał nasz reporter Dariusz Brąbosz.
19: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. Za 2 lata nowy obiekt, który pomieści kilkanaście tysięcy fanów czarnego sportu, ma być gotowy. Miasto Lublin wybrało wykonawcę przebudowy i rozbudowy stadionu żużlowego. Firma Texom zaprojektuje i zmodernizuje go za 232 miliony złotych. Przy alejach Zygmuntowskich powstanie nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt dla ponad 16 tysięcy widzów. Inwestycja obejmie budowę nowego toru, zadaszone trybuny i parking podziemny, który będzie pełnił też funkcję miejsca doraźnego schronienia. Pozostałe 3 firmy, które wystartowały w przetargu, mają 10 dni na odwołanie. Dziś wystartował Karnawał Sztukmistrzów w Lublinie. Impreza jak co roku, bogata w ofertę spektakli i pokazów ulicznych. O tym, kto wypadł najlepiej, zadecydują mieszkańcy Lublina w konkursie baskerskim. W jego ramach zobaczymy 2 solistów, 2 duety, będzie też 1 trio, łącznie około 40 pokazów, mówi Iwona Kornet, jedna z organizatorek.
20: Spektakle uliczne, to one są takim znakiem rozpoznawczym naszego festiwalu. Są łatwo dostępne, bardzo atrakcyjne dla widzów. Artyści w przeróżny sposób czarują widza, by jak najdłużej utrzymać ich uwagę, no i zabrać te datki do kapelusza, bo po raz 6 ruszamy z konkursem baskerskim, czyli publiczność będzie mogła oddawać swoje głosy i wybrać swojego faworyta.
19: Na Karnawał Sztukmistrzów w Lublinie potrwa do niedzieli, wstęp na większość wydarzeń jest wolny. Jeszcze niedawno w Lublinie grzmiało i mocno padało, teraz za chmur wygląda słońce, ale nadciąga kolejna strefa opadów, ale także i burzy. Dzisiaj taka właśnie pogoda, no i ostrzeżenie IMGW właśnie przed burzami dla całego województwa. Ten komunikat obowiązuje do godziny 22. Dzisiaj do 20-21 na termometrach.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
21: Podobno disco jest dobre na wszystko, a Italo Disco już w ogóle teraz w Radio Plus Gazebo. I Like Chopin. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: kręgi w piasku. Można, jak się akurat jest teraz nad morzem, na polskiej plaży, porobić różne ciekawe budowle. Ja wiem, pogoda, no pewnie nie taką sobie do końca wymarzyliśmy na te wakacje, ale ma się poprawić, będzie cieplej, nawet 25 stopni nad morzem się pojawi już w najbliższy weekend, także dobrze. Takie to okienko pogodowe będą warunki do tego, żeby zamki na przykład z piasku robić, a może nawet jakąś kończynę w morzu zanurzyć, kto wie. Radio
1: Plus. Reklama. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej, na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Señory, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Reklama.

Dion Warwick umila nam to czwartkowe popołudnie z Radiem Plus. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień włóczykija. Czy jest okazja, żeby się trochę powłóczyć, pójść na jakiś długi spacer? A jak nie dzisiaj, to na pewno niebawem, no bo przecież weekend już za horyzontem i to na pewno będzie taka możliwość, nawet chyba warto w weekend trochę tak aktywnie poodpoczywać, spacerek, no nie myśleć o tej szarej rzeczywistości, ale po prostu pozwolić sobie na to, żeby odpocząć.

0: Reklama.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Link

prost u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: Bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum. Grill Patrol.
1: Reklama.

0: Taylor Dane, tanecznie, bardzo na koniec tej godziny, prawie 14 na zegarach, czyli w Radiu Plus już za moment wiadomości i Michał Konopiński.
1: Reklama.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox,
5: tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24.

0: Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą moje Intermarché. Herbata Lipton 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. A ketchup pudliski 5,19 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą,
7: och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama.
11: Radio Plus Lublin.
12: Przez 15 lat był nieuchwytny przełom w sprawie zabójstwa w Gdyni. Dziś przesłuchanie pijanego kierowcy za jedynki. W chwili zatrzymania miał 2,5 promila. Okręt ORP Iskra zacumował w Szczecinie. Można zwiedzać jego pokład. Jest 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W Sejmie jest już wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Michała Wosia. Poseł Prawa i Sprawiedliwości nie stawił się wcześniej w prokuraturze. Został do niej wezwany w sprawie przekroczenia uprawnień, gdy był wiceministrem sprawiedliwości. Mąż, ojciec dwójki dzieci, niekarany. Unikał kary przez 15 lat. Wpadł dzięki specjalistycznym badaniom DNA. Policjanci z archiwum X zatrzymali 37-letniego Michała S. Przyznał się do zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni. W 2011 roku napadł na dziewczynkę na tle seksualnym, a później udusił.
13: Mężczyzna wówczas był studentem, potem ukończył studia wyższe, jest żonaty, nigdy nie był karany, nigdy nie był notowany przez policję, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Powiedział, że jest osobą, która to zrobiła.
12: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Mężczyznę udało się namierzyć dzięki jego dalekiej rodzinie, która szukała krewnych w bazie DNA.
13: Osoba spokrewniona z nim dobrowolnie dała swój ślad genetyczny do ogólnie dostępnej bazy danych DNA. My skorzystaliśmy z ogólnie dostępnej bazy, dopasowując profil pozostawiony w tej bazie do profilu naszego podejrzanego.
12: 37-latkowi grozi dożywocie. Zwolniony i znowu zatrzymany. Kierowca, który spowodował kolizję na jedynce pod Częstochową, dziś może usłyszeć zarzuty. Miał ponad 2,5 promila alkoholu. Po obywatelskim zatrzymaniu nie trafił jednak do aresztu. Został zatrzymany dopiero po interwencji ministra sprawiedliwości. W związku ze sprawą odwołany ma zostać zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu.
14: Prokuratura okręgowa w Częstochowie prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, naruszenia sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.
12: Mówił Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. 37-latek dziś ma zostać przesłuchany. Grozi mu 8 lat więzienia. Nielegalna wytwórnia psychotropów w powiecie sokołowskim. Dwie osoby z zarzutami i tymczasowym aresztem. Specjalistyczne laboratorium chemiczne policjanci znaleźli na prywatnej posesji w miejscowości Lebiedzie.
15: Zabezpieczono substancję psychotropową w postaci klofedronu w ilości ponad 162 kg.
12: Informuje Bartłomiej Świderski, rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach. Podejrzani nie przyznają się do winy, grozi im 20 lat więzienia.
11: Wiadomości Radia Plus.
12: ORP Iskra zacumował przy bulwarze Chrobrego w Szczecinie. To jeden z najbardziej znanych okrętów szkolnych marynarki wojennej.
16: Jest coś romantycznego w takiej żeglowce. Duże wrażenie robi.
17: Cudowny, piękny stanęła i mówię, nasz, polski. No prawda, zdjęcie zrobiłam.
18: Jesteśmy zachwyceni.
19: Jesteśmy w Szczecinie na wycieczce jednodniowej z chłopcami, więc no duża atrakcja dla maluchów. Chcielibyście zwiedzać, chłopcy?
20: Tak. Tak.
19: Fajnie.
12: Z turystami rozmawiał nasz reporter Krzysztof Badziuniak. Pokład jednostki można zwiedzać dzisiaj do 18, a jutro od 10 do 18.
21: Maciej Kurek, wiadomości z regionu.
7: Samorządy i przedsiębiorcy z województwa lubelskiego mogą ubiegać się o pożyczki na poprawę bezpieczeństwa. To wsparcie z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, które może być wykorzystane na tzw. projekty dual use. Zachęcamy, żeby jak najszybciej składać projekty, bo mamy tutaj regułę, kto pierwszy, ten lepszy, tak mówił obecny dzisiaj w Lublinie Jakub Jaworowski, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
10: Preferencja dla samorządów jest bardzo wysoka, bo rzeczywiście może być tak, że do 40% takiej pożyczki może być umorzona, a same pożyczki są na 0%.
7: Samorządy będą miały 20 lat na spłatę pożyczki z BGK w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Nad Lublinem wkrótce zaświeci lipcowy księżyc w pełni. To oznacza, że na ulicach miasta wybrzmi ponownie utwór Józefa Czechowicza. Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN zaprasza na wyjątkowy spacer literacki śladami poematu o mieście Lublinie. Uczestnicy odwiedzą 14 miejsc opisanych właśnie w tym utworze literackim, mówi Joanna Zentar z Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN.
20: To jest wydarzenie niezwykłe, bardzo ważne dla nas tutaj w Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN i zachęcamy wszystkich, dla których bliski jest Lublin, dla których ważny jest Czechowicz, aby przyłączyli się do tego naszego spacerowania.
7: Rozpocznie się ten spacer 29 lipca o 19 w dzielnicy Czechów na kładce pieszo-rowerowej blisko ulicy Rogowskiego. 21 zapowiadane dzisiaj jako maksymalnie, ale teraz około 17 w związku z kolejnymi przelotnymi opadami deszczu, a także burzami. Niebezpieczna pogoda w województwie lubelskim, burzowa. Dzisiaj według ostrzeżeń synoptyków utrzyma się do godziny 22.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
21: Barbara Streisand rozpoczyna nam kolejną godzinę w Radiu Plus w to czwartkowe popołudnie 5 po 14. Dzień dobry, Janek Pasterski, teraz Woman in Love.

0: Brzmienie wakacji, tak jest, dokładnie tak. Urlopy, wyjazdy, no i korzystanie z tego, co przyjemne, czyli z błogiego odpoczynku bardzo często nad wodą. No co prawda w Polsce, żeby złapać takie okienko pogodowe dobre nad naszym Bałtyckim morzem nie jest łatwo, nie jest, wiem o tym, ale wiem też, że często wybieramy się za granicę albo jeździmy na termy, na różnego rodzaju baseny. Także ten gadżet, który dla Was dzisiaj mam, może komuś podpasować, bo jest to ręcznik plażowy. Na pewno się przyda wszędzie tam, gdzie się można odrobinę zmoczyć i zanurzyć w wodzie. Gdyby ktoś miał ochotę, czekam na SMS-y. Już teraz można pisać pod 691 141 141. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jeszcze wakacje, a moje dziecko już odlicza dni do urządzania pokoju.
3: U mnie to samo. Mamo, a może nowe biurko, a może przemalujemy?
2: To musimy jechać do Skandę.
3: Dlaczego?
2: Bo trwa konkurs. Do wygrania jest pokój dziecięcy od IKEA o wartości 10 tysięcy złotych. Wystarczy znaleźć kod QR w Skandę lub w sklepie IKEA, zeskanować go i odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
4: Daj swojemu dziecku szansę na wymarzony pokój. Konkurs trwa do 16 sierpnia. Szczegóły i regulamin na stronie Skandę Shopping.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
7: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
8: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
9: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
1: Reklama.

I mamy odpowiedź na pytanie, czy chrypa może być atutem, czy może być przyjemna. Jak najbardziej tak, jak się było Joe Cockerem i miało się taki głos, no to wręcz na plus. What becomes of the broken hearted? To za nami. Ręcznik plażowy dzisiaj trafia do Agnieszki z Lublina. Wiem z dobrych źródeł, że Aga wybiera się na Sycylię z rodziną, ale to w październiku dopiero. No wtedy tak, faktycznie lepiej, bo chłodniej, ale i tak nadal ciepło, idealna temperatura do tego, żeby tam korzystać z pluskania się. No myślę, że warto. Ręcznik wtedy się przyda. Teraz natomiast pora na Mike'a Oldfielda i Maggie Rayleigh, Moonlight Shadow w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
0: Reklama.

0: Eliza Trojanowska, to prawie 15 w Radiu Plus, za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Jedziesz na wakacje? Zajrzyj na Tumaja Stację. Dzięki wizycie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Rudnik Tumaj będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo podczas podróży. Możesz wykonać także zbieżność sprawdzenia auta i odgrzybianie klimatyzacji. A teraz nowość. Przeglądy ciągników rolniczych z dojazdem do klienta za złotówkę. Dla klientów flotowych wycieczka na Monte Cassino i do Rzymu. Szukaj stacji Rudnik Tumaj w Kraśniku, Stróżynie, Drzwicy i Lublinie.

0: 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Card Extra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Reklama. Radio Plus Lublin.
5: Trwa spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Dziś PiS może się rozpaść. Minę pod galerią handlową. Policja wciąż poszukuje jednego mężczyznę. Episkopat wzywa do dialogu w sprawie edukacji zdrowotnej w szkołach. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To najpewniej rozmowy ostatniej szansy. W siedzibie PiSu od prawie 3 godzin trwa spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. O północy mija ultimatum prezesa PiS. Były premier nie chce jednak rezygnować ze swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Coraz głośniej mówi się o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie jest nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Na razie cisza. Spotkanie trwa już prawie 3 godziny. To może oznaczać negocjacje, najpewniej twarde negocjacje. Partia nie wycofuje się z decyzji o zakazie stowarzyszeń. Nie ustępują też Mateusz Morawiecki i jego ludzie, którzy zaznaczają, że z PiSu wychodzić nie chcą, ale z partii chce ich wypchnąć grupa intrygantów. W Sejmie były rzecznik rządu Piotr Miller jako winnych tej sytuacji wprost wymienił Jacka Kurskiego, Jacka Sasina i Patryka Jakiego. Żadna ze stron nie odpuszcza. Czy ostatecznie dojdzie do porozumienia, czy raczej rozłamu, to pokażą najbliższe godziny.
5: Członkowie PiS mają czas do północy, żeby złożyć deklarację o rezygnacji ze stowarzyszeń wewnątrz partii. Katastrofa wojskowego śmigłowca w Czechach. Helikopter Venom z 5 żołnierzami na pokładzie rozbił się w bazie lotniczej na południu kraju. Zginęła co najmniej jedna osoba. Wojsko na razie nie chce przekazywać szczegółowych informacji. Mieli podrzucić miny przed galerią handlową w Jeleniej Górze. Policjanci zatrzymali 34-latka. Poszukiwany jest jeszcze jeden mężczyzna.
7: Funkcjonariusze przeanalizowali zabezpieczony materiał dowodowy, w tym zapisy z kamer monitoringu, a także zgromadzone informacje operacyjne. W efekcie wytypowali dwóch mężczyzn podejrzewanych o podrzucenie niewybuchów. Obaj byli wcześniej znani policjantom. Policjanci zatrzymali jednego z podejrzewanych, 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry.
5: Powiedziała nam Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji. Jeden niewybuch znajdował się w koszu na śmieci, a drugi w zaroślach. Zatrzymanemu grozi nawet 10 lat więzienia.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Episkopat wzywa do dialogu w sprawie edukacji zdrowotnej. To po ogłoszeniu podstawy programowej tego przedmiotu szkolnego. Od września będzie obowiązkowy, choć jak zapewnia Ministerstwo Edukacji, część treści będzie nieobowiązkowa. Co budzi największe wątpliwości Komisji Wychowania Katolickiego, pytała Aneta Paszko.
8: Jak mówi konsultor Aneta Rajzacher-Majewska, koncepcja wychowania seksualnego została wyrwana z właściwego jej kontekstu małżeństwa i rodziny.
9: Stosowna ustawa o planowaniu rodziny zakłada w artykule 4 wprowadzenie do programów szkolnych wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej. Tymczasem ministerstwo wyrwało z tego ustawowego zapisu to, na czym resortowi zależało, z pominięciem pozostałych elementów.
8: Konsultor zauważa, że przesłane w ramach konsultacji propozycje i uwagi ze strony Konferencji Episkopatu Polski nie zostały w najmniejszym stopniu uwzględnione.
5: O czym informowała Aneta Paszko.
10: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. Chodzi o zauważenie i docenienie najstarszego pokolenia, które żyje obok nas. W niedzielę 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Na uroczyste obchody zaprasza Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie. W programie msza święta, koncert i spotkanie integracyjne przy stole. Papież Leon XIV napisał list z okazji Dnia Dziadków i ustanowił tegoroczne hasło. Nie zapomnę o tobie, zaczerpnięte z Księgi Izajasza, przypomina ksiądz Tadeusz Pajurek, prezes Stowarzyszenia Misericordia.
11: Zachęcał młodych ludzi, aby ich odwiedzali, aby wspierali. Bóg poprzez proroka Izajasza mówi: ja nie zapomnę o tobie. My chcemy zapytać się, czy my nie zapomnimy o osobach starszych, którzy mieszkają obok nas, których nieraz spotykamy na ulicy, w autobusie, ale zwykła życzliwość sąsiedzka jest bardzo dużą pomocą.
10: Program obchodów jest na stronie archidiecezji i Sanktuarium Świętej Rodziny. Najbliższe akcje jutro i w niedzielę do oddawania krwi zachęca Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. W piątek, jutro 24 lipca, krew będzie można oddać w Zamościu. Ambulans stanie między 8.30 a 12.30 przed Komendą Miejską Policji. Najwięcej, bo 5 terenowych zbiórek odbędzie się w niedzielę. To Świdnik, Biała Podlaska, Firlej, Fajsławice i Bogucin. Szczegółowy program także tej akcji na rckik.lublin.pl. A pogoda ma dla nas program następujący: trochę przejaśnień, a potem przelotne opady deszczu, potem burza, potem znowu przejaśnienia, a potem znowu opady deszczu i burza. Takie przekładanie z tą właśnie także niebezpieczną burzową pogodą według ostrzeżeń synoptyków w województwie lubelskim utrzyma się jeszcze do 22.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: A w Radio Plus już teraz Mother Talking i Brother Louie. Janek Pasterski, dzień dobry.
13: Radio.

0: Pizza. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon

0: Pierbaszole i jego słynna Emmanuel. Słuchajcie, czytam o tym, bo to często się o tym mówi. O jajkach. Kiedy się powinno jeść jajka? Otóż badacze twierdzą, że jeżeli chcemy zadbać o sylwetkę, o dobre samopoczucie, o taką pozytywną energię, to nie tylko rano. Oczywiście rano faktycznie dostajemy ten strzał energii, ale okazuje się, że jajka także w porze lunchu, jak najbardziej tak. Wtedy poprawia się nasza koncentracja, ale też wieczorem, bo mamy regenerację. I to jeszcze, jeśli ćwiczymy, w ogóle już jest idealnie, a zatem rano, po południu, wieczorem, chociaż mimo wszystko umiar jest istotny, żeby z tym nabiałem nie przesadzić, to nie róbmy sobie z nabiału jaj. Nie, nie, nie. Wszystko zdroworozsądkowo. Radio
1: Plus. Reklama.
2: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
3: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
2: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
3: No ale
2: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
5: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
6: Reklama.

jedyna wyjątkowa, będziemy o niej pamiętali, Bonnie Tyler. If You Were a Woman, to za nami bardzo tanecznie i tak też tanecznie będzie dzisiaj od godziny 20 do 22, bo to wakacyjna wersja prywatki, która obowiązuje od poniedziałku do czwartku, czyli no właśnie do dzisiaj. Jutro natomiast w piątek i w sobotę aż do północy, to już taka klasyka, całe wakacje w ten sposób Marek Sierocki będzie dla nas miksował, a tych wakacji no jeszcze całkiem sporo, bo nawet nie dobiliśmy do półmetka.

0: Reklama.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Oszczędni tankują taniej.
5: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Demis Roussos na koniec naszego czwartkowego spotkania. Bardzo dziękuję, życzę dobrego popołudnia. Janek Pasterski i słyszymy się w środę. Trzymajcie się ciepło. Reklama. Zwykle.

0: daje wolność na bogato.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
3: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
4: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
5: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium, Puławy, ulica Centralna 9. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Brak porozumienia na szczytach PiS. Za chwilę relacja naszego reportera. Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Dwie osoby nie żyją. Koncerty w ogrodzie pielgrzyma. To zaproszenie do Wadowic.

0: Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzygodzinne rozmowy, porozumienia, brak. W siedzibie PiS zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Głównymi tematami były zakaz wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń i potencjalny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co ustalono?
1: Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek napisał w mediach społecznościowych, że rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Przypomniał, że czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii i nieprzynależności do stowarzyszeń członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają do końca dnia. Czekamy jeszcze na stanowisko Mateusza Morawieckiego. Jego limuzyna wyjechała z siedziby PiS-u krótko po 15. Razem z innymi dziennikarzami liczyliśmy na krótki komentarz.
2: Panie premierze, czy pan zechce do nas coś powiedzieć?
1: Jednak były premier przynajmniej na razie głosu po spotkaniu nie zabrał.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Trasa S5 z Gniezna do Bydgoszczy zablokowana po wypadku. Dwie ciężarówki i osobówka zderzyły się w Kruszynie przed wjazdem na obwodnicę Bydgoszczy w kierunku Gdańska. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy w Rynarzewie. Tymczasem na Dolnym Śląsku utrudnienia po wypadku między miejscowościami Stara Góra i Osetno. Tam zginęły dwie osoby.
4: To 79-letni mężczyzna, który kierował Skodą Fabią oraz pasażerka, jego 73-letnia żona, mieszkańcy tego regionu. Po wypadku ich auto zatrzymało się na jezdni, a ciężarówka znalazła w rowie. Na miejsce wezwano m.in. dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, ale mimo reanimacji starszego małżeństwa nie udało się uratować. 44-letniemu kierowcy ciężarówki nic poważnego się nie stało. Na miejscu wypadku wciąż pracuje policja pod nadzorem prokuratury. Droga jest zablokowana i policja kieruje na objazdy.
0: Relacjonowała Joanna Haliasz.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Policjanci wspierają strażników Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wyruszyli na szlaki tam, gdzie jest najwięcej turystów, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
5: Kąpiele w stawach tatrzańskich czy w jeziorach tatrzańskich, dokarmianie zwierząt, zanieczyszczanie terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego. A głównie tutaj strażnicy proszą nas o wsparcie, gdy osoby nie chcą się poddać czynności legitymowania, nie chcą się przedstawić strażnikom parku. Tutaj obecność mundurowych działa bardzo, bardzo przywołująco do porządku.
0: Policjanci towarzyszą strażnikom na szlakach w pogodne dni.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Papieskie koncerty plenerowe w Wadowicach przy Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Odbędzie się cykl Koncerty w Ogrodzie Pielgrzyma. Na scenie wystąpią orkiestra i soliści stowarzyszenia Melo Arte, zabierając publiczność w muzyczną podróż.
6: Podczas tego wieczoru będziemy mieli okazję zetknąć się z utworami zarówno klasyków muzyki dawnej, jak i przebojami muzyki rozrywkowej, a więc można byłoby w skrócie zatytułować ten wieczór od Kaczniego po Wodeckiego, poprzez również muzykę filmową.
0: Mówił Piotr Piwko z Muzeum w Wadowicach. Realizacja koncertów jest rozwinięciem myśli Karola Wojtyły.
6: Wyjątkowa będzie na pewno atmosfera, kontekst, którym jest przesłanie naszego patrona Jana Pawła II, przesłanie, które zachęca wszystkich do obcowania z kulturą, ze sztuką, który powiedział, że muzyka jest głosem serca, że inspiruje i prowadzi do spotkania z pięknem.
0: Pierwszy koncert odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia o 19.
7: Dużo deszczowych chmur w całym województwie lubelskim, no i przelotne opady te mogą być momentami dosyć intensywne. No i chłodno. Dziś w czwartkowy wieczór około 14 stopni wskażą termometry. No a jutro w ciągu dnia no też sporo chmur i sporo jeszcze opadów. Przebłyski słońca to w tej drugiej części dnia, więc w piątek już wieczorem zacznie się wypogadzać, się w sobotę i w niedzielę już powróci ciepłe lato. My też powracamy, czyli magazyn reporterów Radia Plus Lublin. Zbigniew Sapiński, serdecznie zapraszam Państwa na nasze, mam nadzieję, wspólne spotkanie 23 lipca w czwartek do 17 niezmiennie w wakacje magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Krzysztof Krawczyk muzycznie rozpoczął nam godzinę, a w tej godzinie właśnie dużo tematów i zapowiedzi wydarzeń do 17:00. To wszystko, przypomnę, magazyn reporterów w wakacje w tym krótszym nieco wydaniu, ale takim bardzo skumulowanym. No i już za chwilę będziemy mówili o tym, co w programie, ale jeszcze zanim o tym, co w programie, to zapowiem Państwu, że będę miał dzisiaj dwuosobowe zaproszenie na Karnawal Sztuk Mistrzów. Od dzisiaj to wielkie wydarzenie startuje, a właściwie już wystartowało i do niedzieli będzie można podziwiać artystów cyrkowych, komediowych, a właśnie takich, którzy potrafią robić różne sztuczki na ulicach, ale też i w przestrzeniach zamkniętych. Karnawal Sztuk Mistrzów, większość wydarzeń jest bezpłatna, ale jest kilka takich biletowanych i właśnie na te biletowane wydarzenia mamy dla Państwa zaproszenia. Julian Vogel, Ceramic Circus, to w najbliższą niedzielę o 17:00 na Placu Teatralnym będzie taki wyjątkowy pokaz i on jest biletowany. Dlatego mam dwuosobowe zaproszenia. Nie, jedno dwuosobowe. O tak, tak miało być. Jedno dwuosobowe zaproszenie pod numerem telefonu 81 527 45 55. Będzie można do nas telefonować i zdobyć takie zaproszenie, także polecam Państwa uwadze. A też polecam uwadze oczywiście tematy, których będzie całkiem sporo, między innymi związane z bezpieczeństwem. Samorządy i przedsiębiorcy z województwa lubelskiego mogą ubiegać się o pożyczki na poprawę bezpieczeństwa.
2: Złożymy kolejne dwa wnioski, w tym na układ drogowy, którego wojsko oczekuje, ale też i mieszkańcy.
1: To wsparcie z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, ten temat i szczegóły już za chwilę. Sprawdzimy też, co dzieje się w Puszczy Solskiej, a dokładnie na terenie po pożarze. Przypomnijmy, trwa porządkowanie i odbudowa po majowym wielkim pożarze w tym kompleksie leśnym.
3: Pożar strawił szybko ten obszar, natomiast jego odbudowa będzie trwała latami.
1: Przed leśnikami nadal ogrom prac, bo ogień nie strawił łącznie ponad 1157 hektarów lasu. Co się teraz dzieje na tym spalonym obszarze? O tym będziemy też dziś mówili w programie. Zapowiemy trwające wakacyjne oazy w Lublinie, bo te oazy trwają, ale też jeszcze jest okazja, aby przyjrzeć się im z bliska. Młodzi uczestnicy w czasie dwutygodniowych turnusów przede wszystkim formują się duchowo i ten temat u nas też dziś pojawi się w programie. Zaprosimy również na kolejny koncert w ramach Kazimierskiego Festiwalu Organowego i na Dzień Dziadków i Osób Starszych w Sanktuarium Świętej Rodziny. To wszystko do godziny 17:00. No i przypomnę, że będę miał też dla Państwa zaproszenia na ten biletowany występ w ramach Karnawalu Sztuk Mistrzów. Julian Vogel, Ceramic Circus i jego pokaz w najbliższą niedzielę. Zaczynamy magazyn.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: I zaczynamy właśnie od tematu, który już zapowiadałem. Samorządy i przedsiębiorcy z województwa lubelskiego mogą ubiegać się o pożyczki na poprawę bezpieczeństwa. To wsparcie z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Zachęcamy, żeby jak najszybciej składać projekty. Mamy tutaj regułę, kto pierwszy, ten lepszy, mówi Jakub Jaworowski, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
4: Jeśli chodzi o te 16 miliardów kredytów i pożyczek, których będzie właśnie udzielał Bank Gospodarstwa Krajowego, to nieco ponad 11 miliardów złotych będzie przeznaczone dla samorządów, a pozostałe nieco ponad 4,5 miliarda prawie w równych proporcjach na spółki sektora kolejowego i pozostałe firmy. Preferencja dla samorządów jest bardzo wysoka, bo rzeczywiście może być tak, że do 40% takiej pożyczki może być umorzona, a same pożyczki są na 0%. Na co można przeznaczać środki z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności? Na wszystko to, co z angielska nazywa się dual use, czyli wszystko to, co może służyć zarówno w czasach pokoju, jak i w czasach kryzysu i wojny. I to mogą być w przypadku samorządów zarówno drogi, jak i miejsca schronienia. Może być to też wzmacnianie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Także ten zakres jest bardzo duży.
1: Lublin złożył już dwa wnioski, w planach ma kolejne dwa. A o tym mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.
2: Jeden dotyczący pojazdów hybrydowych, autobusów hybrydowych, czyli tych podwójnego zastosowania, które w czasie, gdy będą potrzebne, będą służyły dla zapewnienia bezpieczeństwa ludności, a z drugiej strony wniosek dotyczący rozbudowy programu cyberbezpieczeństwa, ale tam jest nieco szerzej, również systemy monitoringu, a także przetwarzania danych. Za chwilę złożymy kolejne dwa wnioski, w tym na układ drogowy, którego wojsko oczekuje, ale też i mieszkańcy. Mówimy tutaj o ulicy Dekutowskiego, jeśli oczywiście zmieści się to finansowanie w tym programie. Ta droga z jednej strony będzie służyła mieszkańcom i jest elementem rozbudowy układu komunikacyjnego, która odciąża centrum, czyli łączniki między dzielnicami, a z drugiej strony wiecie Państwo, co mamy na ulicy Herberta i jak potencjalnie może wyglądać alokacja wojsk. Więc jakby łączymy dwie w jednym kwestie właśnie po to, żeby móc ten model finansowania właśnie taki znaleźć. Drugim jesteśmy w trakcie konsultacji z Ministerstwem Obrony Narodowej.
1: Samorządy będą miały 20 lat na spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Państwo już próbują dzwonić w sprawie dwuosobowego zaproszenia na Karnawał Sztuk Mistrzów, ale jeszcze dajmy sobie chwilę cierpliwości. W odpowiednim momencie powiem, kiedy to będzie ten czas właściwy, aby do nas zatelefonować i wtedy już będzie można telefonować. Przypomnę, Karnawał Sztuk Mistrzów rozpoczął się już dziś i potrwa do niedzieli w Lublinie. A do 17 na antenie Radia Plus Lublin trwa magazyn reporterów. Za chwilę będziemy już w Puszczy Solskiej. Tak oczywiście radiowo będziemy, bo na terenie Puszczy Solskiej trwa porządkowanie i odbudowa po majowym pożarze.
3: Pożar strawił szybko ten obszar, natomiast jego odbudowa będzie trwała latami.
1: Właśnie, co się dzieje teraz na tym zniszczonym obszarze Puszczy Solskiej, o tym powiemy już za chwilę.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A magazyn w czwartek 23 lipca do godziny 17. Teraz będziemy mówili o lesie i o to właściwie o dużym lesie, bo uprzątnięto już około 60 hektarów spalonego lasu na terenie Puszczy Solskiej. Trwa porządkowanie i odbudowa po majowym pożarze. Przed leśnikami nadal ogrom prac, bo ogień strawił łącznie 1157 hektarów lasu, z czego 885 to grunty zarządzane przez Lasy Państwowe. Na razie najważniejsze jest usunięcie obumarłych drzew.
2: Julita Zając, specjalista służby leśnej w Nadleśnictwie Józefów. Zostały opracowane zasady postępowania na obszarach objętych szkodami o charakterze klęskowym. Postępujemy zgodnie z tymi zasadami. Pozyskaliśmy blisko 26 tysięcy metrów sześciennych drewna. Sprzedaliśmy ponad 16. Te liczby są zależne od warunków pogodowych oraz od awaryjności sprzętu. Na chwilę obecną drewno sprzedaje się na bieżąco. Obecnie nie straciło swoich właściwości technicznych. Jedynie kora jest zwęglona w mniejszym lub większym stopniu. Wiadomo, że im dłużej zwlekamy z pozyskaniem tego surowca, tym on straci na wartości i użyteczności technicznej. Dzięki opracowanym zasadom wiemy już, gdzie możemy pozyskiwać drewno, jakie powierzchnie zostawiamy do naturalnej sukcesji. Pożar strawił szybko ten obszar, natomiast jego odbudowa będzie trwała latami. Prace, które są zaplanowane jeszcze w tym roku, to oczywiście kontynuacja pozyskania i sprzedaży tego drewna, jak również monitoring ze strony zagrożeń od owadów. Obumarły surowiec z czasem będzie, można powiedzieć, łakomym kąskiem dla szkodników. Planujemy również mulczowanie powierzchni upraw i młodników, żeby rozdrobnić obumarłe powierzchnie i wzbogacić tym, co rozdrobnimy, tą glebę, ponieważ została pozbyta mikroelementów. Prace porządkowe przeprowadziliśmy na powierzchni około 50-60 hektarów. Przypomnę, że zasięg, którym objął pożar Lasy Państwowe, to jest 885 hektarów, z czego jakieś 35% pozostaje bez naszej ingerencji. Pozostawione same sobie będziemy obserwować, jak tam ten las samoistnie się odnawia. Na pozostałych powierzchniach wszystko to, co żywe, wszystkie drzewa, które wykazują oznaki przeżywalności, są zostawiane. Przyroda na spalonych powierzchniach odnawiała się będzie długoterminowo, natomiast życie w postaci zwierząt było widoczne tuż po pożarze. Ptaki bardzo szybko powróciły na te powierzchnie. Zwierzęta kopytne również się pojawiają. Przechodnio jak najbardziej spotyka się zwierzęta w tym obszarze. Natomiast ten zgiełk, który obecnie panuje w niektórych częściach tego pożarzyska, nie zachęca zwierzyny do tego, żeby w obecnej chwili tam obcowały.
1: Na miejscu pracują też naukowcy. Pożarzysko jest ważną przestrzenią do wymiany doświadczeń. Teren odwiedzają leśnicy i specjaliści z kraju i z Europy. A my też będziemy mówili w programie o trwających w Lublinie wakacyjnych oazach. Młodzi uczestnicy w czasie dwutygodniowych turnusów przede wszystkim formują się duchowo.
3: To jest też ważne, żeby dzisiaj tak skutecznie i w sposób interesujący dla człowieka młodego przekazać takie doświadczenie Pana Boga.
1: A wakacyjne oazy to także budowanie relacji, wypoczynek i o tych oazach, które trwają w Lublinie, powiemy już za kilka minut.
4: Reklama. Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków, obok Lublina.
5: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
6: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
7: Oszczędni tankują taniej.
8: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: No my już przechodzimy do kolejnych tematów. Łączą pogłębianie wiary z aktywnym wypoczynkiem. W Lublinie trwają wakacyjne oazy. Młodzi uczestnicy w czasie dwutygodniowych turnusów formują się duchowo, budują relacje i poznają wyjątkowe miejsca, mówi jeden z opiekunów oraz uczestniczka oazy, z którymi rozmawiałem.
2: Ksiądz Wojciech Zybała. Pracuję w parafii świętej Urszuli Duchowskiej w Lublinie. Prowadzę właśnie oazę trzeciego stopnia w Lublinie dla młodzieży w takim wieku właśnie maturalnym, studenckim.
1: Na czym polegają takie oazy? Bo to są rekolekcje, szczególny czas, który łączy i wypoczynek, ale i taką formację.
2: Tak, zasadniczo właśnie oazy trwają ponad 2 tygodnie, 15 dni w takim pełnym cyklu, oparte na 3 częściach tajemnic różańcowych, tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Najczęściej jest tak, że one się odbywają w jakimś jednym miejscu. U nas jest specyfika tej oazy trzeciego stopnia taka, że każdego dnia pielgrzymujemy, jeździmy do innego kościoła w Lublinie i trochę poznajemy tajemnicę kościoła, tego czym on jest, też na bazie poznawania tych kościołów tutaj w Lublinie.
1: A co ksiądz i inni kapłani, którzy właśnie opiekują się tą młodzieżą, chcecie przekazać w ciągu tego czasu, który też jest czasem i wypoczynku?
2: Myślę, że to jest też ważne, żeby dzisiaj tak skutecznie i w sposób interesujący dla człowieka młodego przekazać takie doświadczenie Pana Boga, który w Kościele jest obecny również dzisiaj. W czasach może trudnych, niektórzy wskazują na kryzys Kościoła, na różne problemy z nim związane, ale obecność tych młodych ludzi świadczy o tym, że w Kościele chcą być, chcą go poznawać i odkrywać.
1: A ile osób bierze udział w tych spotkaniach?
2: Mamy 21 uczestników na naszej oazie. Również opiekują się nimi kleryk Mateusz, siostra Katarzyna, animatorka Weronika, no i ja.
1: Co jeszcze przed Wami?
2: Właśnie po mszy świętej pójdziemy zwiedzać wieżę trynitarską. Pojedziemy do kościoła świętego Stanisława na Zbożowej. Później będziemy jeszcze w kościele świętego Wojciecha na Podwalu. Zwiedzimy kaplicę Trójcy Świętej na Zamku. W późniejszym też czasie Bazylikę Dominikanów, także wiele jeszcze przed nami. Myślę, że będzie to taki czas intensywny, ale też bardzo bogaty i interesujący, przede wszystkim dla tych uczestników.
3: Nazywam się Emilia Cygłowska, pochodzę z Łęcznej. Właśnie skończyłam 3. klasę liceum.
1: I bierzesz udział w oazie tu w Lublinie. Dlaczego zdecydowałaś się, aby wziąć udział w tych wyjątkowych rekolekcjach w tym czasie?
3: Wydaje mi się, że głównie przez to, że już właśnie od 5 lat chodzę na oazę i dodatkowo te rekolekcje, na których teraz jestem, pomagają mi po pierwsze spędzić ten czas z rówieśnikami, w sensie zobaczyć to, że nie tylko ja jestem w tym kościele i na tym stopniu, na którym jestem, ale też to jest właśnie takie spotkanie z innymi, no i dodatkowo przede wszystkim pogłębić tę relację z Panem Bogiem, tym bardziej, że mówi się teraz właśnie dużo o tym, że w kościele już nie ma młodzieży albo młodzież odchodzi, a takie rekolekcje pomagają przede wszystkim zobaczyć to, że to jest no nieprawda, bo coraz więcej osób właśnie jeździ na takie rekolekcje i że każdy z tych młodych ludzi, którzy tutaj są, chce pogłębić tą relację z Panem Bogiem.
1: Jakie wartości odkrywacie podczas tych spotkań?
3: Wydaje mi się przede wszystkim tą wiarę, którą właśnie chcemy pogłębiać, wartość innych ludzi, rodziny, jedności kościoła.
1: A takie rekolekcje budują taką wspólnotę na ten czas powakacyjny?
3: Tak, na pewno. Zawsze gdzieś tam po rekolekcjach spotykamy się na przykład w naszej wspólnocie, czy właśnie nawet jak gdzieś tam jeździmy sobie razem autobusem, to rozmawiamy o swoich przeżyciach porekolekcyjnych. Organizujemy takie sobie wspólne spotkania, gdzie właśnie rozmawiamy ogólnie o życiu po rekolekcjach.
1: A tobie osobiście co się takiego najbardziej podoba w tych spotkaniach, w tych rekolekcjach?
3: Przede wszystkim ten kontakt z ludźmi, z którymi już jeżdżę któryś rok. To jest takie jedno z bardziej wartościowych dla mnie doświadczeń. No i ten czas, który mogę poświęcić Panu Bogu, bo tutaj właśnie na tych rekolekcjach mamy wyznaczony normalnie moment na przykład na modlitwę, ale czasem są też takie momenty, gdzie mamy na przykład wolny czas i mogę sama zdecydować o tym, że mogę poświęcić ten czas Panu Bogu, bo wiem, że w wakacje, tak normalnie jakbym była w domu, byłoby to dla mnie dużo cięższe, a tutaj przez to, że mam właśnie innych ludzi, to czasami moja koleżanka na przykład mówi mi, chodź Emilka, pójdziemy razem do kaplicy, pomodlimy się. I to mi się wydaje, że jest takie właśnie bardzo ważne.
1: Ale te rekolekcje, a za to nie tylko modlitwa, to również zwiedzacie, poznajecie różne miejsca w Lublinie. Jak ten czas wygląda takiej wspólnoty, no poza już modlitwą?
3: Szczególnie na tym stopniu, na którym teraz jesteśmy właśnie, szczególnie zwiedza się w tym przypadku różne kościoły. I ja nie jestem z Lublina, więc dla mnie też te kościoły w większości są nowe. Wydaje mi się, że to pokazuje taką też różnorodność różnorodność tego wszystkiego, że właśnie te kościoły, to jest ten sam jeden kościół, tak jakby wspólnota kościoła, a może być tak różnorodna i wydaje mi się, że to też pokazuje to, że tak jak my ludzie jesteśmy inni, a tworzymy jedną wspólnotę, tak na przykład różne budynki kościołów, choć są różne, tworzą jeden wielki kościół.
1: Wakacyjne rekolekcje organizuje Ruch Światło Życia Archidiecezji Lubelskiej. Oazy odbywają się zazwyczaj w 20-osobowych grupach wiekowych. Dzieci i młodzież są pod opieką księży, sióstr zakonnych, kleryków oraz animatorów. Warto zostać z nami, bo już za kilka minut będę miał dla Państwa dwuosobowe zaproszenie na jeden z pokazów tych biletowanych w ramach Karnawalu Sztukmistrzów, a przypomnę, że Karnawal Sztukmistrzów rozpoczął się dziś, potrwa do niedzieli. No i za chwilę więcej szczegółów na ten temat, ale my też będziemy mówili o Kazimierskim Festiwalu Organowym. Zaproszenie na następny koncert będziemy mieli tym razem sam dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyk Roman Perucki.
4: Recital połączy północ i południe Europy poprzez Jana Pietersona Sfelinka i jego ucznia Paula Ziffelta, a do tego Fresco Baldiego.
1: A czyje jeszcze kompozycje będzie można usłyszeć? To koncert już w sobotę, o tym będziemy mówili za chwilę.

0: wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A my teraz będziemy zapraszali do Kazimierza Dolnego nad Wisłą, gdzie kolejny koncert w ramach Kazimierskiego Festiwalu Organowego. Tym razem w kazimierskiej farze wystąpi sam dyrektor artystyczny festiwalu, muzyk Roman Perucki. Jak mówi, w najbliższą sobotę o 19:00 będzie grać muzykę renesansu i baroku.
2: Serdecznie zapraszam do Kazimierskiej Fary na dzień 25 lipca. Przypomnijmy, sobota, godzina 19:00. Będzie to mój recital, który połączy północ i południe Europy. Północ poprzez Jana Pietrzona Sfelinka i jego ucznia Paula Ziefelta, gdańszczanina, a do tego muzyka przede wszystkim południa Frescobaldiego. Tak to było w XVI, XVII wieku, że na północy działał mistrz Jan Pietrzon Sfelink, który był wychowawcą właściwie całego pokolenia organistów w północnej Europie, no i Girolamo Frescobaldi, który był mistrzem południa i od którego właściwie wszystko, co pochodzi najpiękniejsze we Włoszech i w Hiszpanii, bo ten wpływ muzyki Frescobaldiego był potem brzemienny w skutkach w następnych epokach. Ale oprócz tych dwóch mistrzów usłyszymy muzykę lubianego, kochanego Antonio Vivaldiego i muzykę Domenico Cipolli. Na zakończenie trudno sobie wyobrazić, żeby nie był utwór Johanna Sebastiana Bacha, a więc również i będzie manałowa wersja Preludium i Fugi e-moll. To wszystko usłyszycie Państwo na pięknym pozytywie Zdzisława Molina, trzygłosowym, ale o różnych trzech strojach. Warto przyjechać, warto poznać muzykę, bowiem będziecie Państwo widzieli artystę właśnie od ołtarza. 25 lipiec, godzina 19:00, Roman Perucki, serdecznie zapraszam.
1: A koncert odbędzie się w kazimierskiej farze, czyli w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i świętego Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym. Przypomnę, to już najbliższa sobota, godzina 19:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Jesteśmy przy wydarzeniach kulturalnych, no i na pewno takim wielkim wydarzeniem kulturalnym jest Karnawal Sztuk Mistrzów. No, Lublin ponownie stał się światową stolicą cyrku. Dzisiaj to wielkie wydarzenie. Rozpoczyna się, a właściwie już rozpoczęło się i potrwa do niedzieli. No i wśród spektakli przeróżne wydarzenia. Na jedno z nich będziemy już za chwilę mieli dla Państwa zaproszenie. To przypomnę, warto telefonować już za moment pod numer 81 527 45 55, ale jeszcze zanim to zaproszenie, to nieco więcej. Marcelina Gzyl z pracowni do spraw kultury i sztuki ludycznej powie nam o festiwalu.
3: Ogólnie bardzo polecam wziąć program do ręki i potem, żeby ten program był twoim przyjacielem, nie rozstawać się z nim, notować sobie, pisać, na czym się było, odkreślać i wtedy można zobaczyć wszystko. Każdy lubi, tak samo jak z cyrkiem jest jak z muzyką. Każdy lubi inny gatunek, przemawia coś innego. Tak samo jest ze sztuką cyrkową, więc warto, żeby każdy odnalazł to, co w cyrku mu się podoba najbardziej.
1: No i warto to odnaleźć, co się Państwu podoba. Na pewno wyjątkowym takim spektaklem będzie spektakl szwajcarskiego artysty Juliana Vogela. To właśnie on w swoim takim solowym pokazie Ceramic Circus przede wszystkim będzie grał kontrastem hałasu, ciszy, chaosu i porządku, letkości i zagrożenia. Poszczególne działania układają się w tym spektaklu w taki hipnotyzujący ciąg obrazów, w którym precyzja spotyka się z ryzykiem, a kontrola z nieprzewidywalnością. Tak czytam tutaj w zapowiedzi tego spektaklu. Ceramic Circus, to w najbliższą niedzielę będzie można oglądać to na Placu Teatralnym. No i mam dla Państwa dwuosobowe zaproszenie na ten spektakl Julian Vogel Ceramic Circus w ramach Karnawalu Sztuk Mistrzów. 81 527 45 55. To jest ten moment, kiedy Państwo mogą skorzystać i zatelefonować po to właśnie zaproszenie. Polecam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

To już zaproszenie rozdane na Karnawal Sztuk Mistrzów dwuosobowe na niedzielę na pokaz Ceramic Circus. Julian Vogel, szwajcarski artysta, przyjedzie do Lublina ze swoim pokazem. No i już to zaproszenie powędrowało do pani Barbary, także gratulujemy. No i proszę nas słuchać za chwilę kolejne zapowiedzi tematów w magazynie reporterów. A karnawal, przypomnę, trwa do niedzieli. Też dużo takich bezpłatnych wydarzeń, także warto sięgnąć po program, zobaczyć co w programie, wybrać się i skorzystać z tych zaproszeń.

0: Kolejne wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A w programie kolejne zapowiedzi wydarzeń. Nad Lublinem wkrótce zaświeci lipcowy księżyc w pełni, a to oznacza, że na ulicach miasta wybrzmi ponownie utwór Józefa Czechowicza. Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN zaprasza na wyjątkowy spacer literacki śladami poematu o mieście Lublinie. Uczestnicy odwiedzą 14 miejsc opisanych w poemacie, przejdą przez Wieniawę, cmentarz Przylipowy i Stare Miasto, by zakończyć spacer na wzgórzu Czwartek, a o tym wydarzeniu, zresztą już co roku to wydarzenie od wielu lat odbywa się w Lublinie, mówi Joanna Zentar z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN.
2: To właśnie w 2003 roku powstał pomysł, aby z mieszkańcami Lublina, również z osobami, które w lecie do naszego miasta przyjeżdżają, przejść się po Lublinie, zatrzymać się w 14 miejscach, które Czechowicz w swoim poemacie opisuje, i aby ten utwór wybrzmiał, czytany wieloma głosami. To jest wydarzenie niezwykłe, bardzo ważne dla nas tutaj w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN i zachęcamy wszystkich, dla których bliski jest Lublin, dla których ważny jest Czechowicz, aby przyłączyli się do tego naszego spacerowania.
1: A wydarzenie rozpocznie się punktualnie o 19 w dzielnicy Czechów na kładce pieszo-rowerowej przy ulicy Rogowskiego. A u nas za kilka chwil kolejny temat. W niedzielę będziemy obchodzili czwarty dzień dziadków i osób starszych w tym roku pod hasłem Ja nie zapomnę o tobie.
3: My chcemy zapytać się, czy my nie zapomnimy o osobach starszych, którzy mieszkają obok nas.
1: Obchody tego dnia w Lublinie w niedzielę w Sanktuarium Świętej Rodziny, o programie i znaczeniu tego święta jeszcze powiemy przed godziną 17.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
4: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
6: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
4: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A już w niedzielę, 26 lipca, 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Chodzi w tym dniu o zauważenie i docenianie najstarszego pokolenia, które żyje obok nas, zresztą nie tylko w tym dniu, ale ten dzień ma to uświęcić. Na uroczyste obchody zaprasza Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie w programie Msza Święta, koncert i spotkanie integracyjne przy stole. Papież Leon XIV napisał list z okazji Dnia Dziadków i ustanowił tegoroczne hasło „Ja nie zapomnę o Tobie”, zaczerpnięte z Księgi Izajasza, mówi ksiądz Tadeusz Pajurek, prezes Stowarzyszenia Misericordia.
2: Wprowadzony ten dzień został w tym celu, aby zauważyć dziadków i osoby starsze. Został wybrany ten dzień w dzień świętej Anny, babci Pana Jezusa, a więc 26 lipca. I w Sanktuarium Świętej Rodziny pragniemy razem ze Stowarzyszeniem Misericordia i Radą Dzielnicy Czuby wspólnie zorganizować spotkanie o godzinie 13:00, uroczysta msza święta. Ja będę przewodniczył Eucharystii, a ksiądz kanonik Ryszard Jurak powie Słowo Boże. Po mszy świętej będzie koncert, w którym wystąpią m.in. pan Robert Grudzień, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Organowego, jak również małżeństwo państwa Gąsków, którzy są śpiewakami w Operze Lubelskiej. Po koncercie przejdziemy do sali Domu Akcji Katolickiej, gdzie będzie gorący posiłek, również możliwość wspólnego śpiewu. Przybędzie zespół Andrzej Band. Ten dzień jest o tyle ważny, o czym napisał 15 czerwca tego roku papież Leon, żeby zauważyć wśród nas osoby starsze. Powiedział, że coraz więcej jest osób w podeszłym wieku i zachęcał młodych ludzi, aby ich odwiedzali, aby byli przy nim, aby wspierali. Bóg poprzez proroka Izajasza mówi: ja nie zapomnę o Tobie, ale my chcemy zapytać się, czy my nie zapomnimy o osobach starszych, którzy mieszkają obok nas w bloku, których nieraz spotykamy na ulicy, w autobusie, ale zwykła życzliwość sąsiedzka często jest bardzo dużą pomocą, aby zrobić zakupy, zadzwonić po lekarza, porozmawiać po prostu. Mamy bardzo dużo tych osób i dlatego też chcemy, żeby ten dzień był taką uroczystością dla całej rodziny, żeby nie tylko dziadkowie przyszli, ale ich wnuki, rodzice, aby ta uroczystość była szczególna i aby dawała nadzieję, i aby uświadomiła nam, że wśród nas są osoby starsze, którym tak bardzo wiele zawdzięczamy, bo to przecież oni w parafii świętej rodziny budowali ten kościół, tworzyli zręby parafii i teraz my mamy obowiązek, aby nie zapomnieć o nich, aby nie czuli się samotni, abyśmy nie byli obojętni.
1: Program obchodów jest na stronie Archidiecezji Lubelskiej i Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych został ustanowiony przez papieża Franciszka. Obchodzony jest w czwartą niedzielę lipca w okolicach wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Pana Jezusa. I tym zaproszeniem kończymy dzisiaj magazyn reporterów. Oczywiście magazyn powróci. Jutro po 16:00 zapraszam, by być też z nami, a za kilka chwil już 17:00, takich dłuższych chwil, Mikołaj Gronet. Do tego czasu jeszcze zespół Boniem.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: programa. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.
8: Kolejne specjalne spotkanie w siedzibie PiS. Za chwilę relacja naszego reportera. Są zarzuty dla pijanego kierowcy za jedynki. Wczoraj został zatrzymany. Miliony na nowoczesne technologie w polskiej armii. Kolejne umowy w programie Perun. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Spotkanie po spotkaniu w siedzibie PiS. Na Nowogrodzką w Warszawie zjeżdżają kolejni politycy, m.in. frakcji przeciwnej Mateuszowi Morawieckiemu. Wcześniej były premier przez blisko 3 godziny rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. Chodzi o ultimatum albo stowarzyszenia, albo członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Czego dotyczą rozmowy?
9: PiS oficjalnie o tym nie informuje, ale wygląda to na spotkanie z drugą stroną sporu o stowarzyszenia. O szczegóły pytałem wjeżdżającego na miejsce wiceprezydenta.

0: Prezesa partii Tobiasza Bocheńskiego odpowiedział krótko.
1: Musicie się uzbroić troszeczkę w cierpliwość.
0: Wcześniej rzecznik PiS-u przekazał, że spotkanie Kaczyński-Morawiecki było konstruktywne, ale nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Do rozmów odniósł się też bliski współpracownik byłego premiera, były rzecznik rządu i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Piotr Miller. W mediach społecznościowych napisał, że rozmowy są prowadzone w dobrej wierze, a prezesowi przedstawiono 21 konkretnych propozycji, które pomogą uspokoić sytuację, zakończyć niepotrzebny spór i walczyć o zwycięstwo w wyborach.
2: Członkowie PiS jeszcze do północy mają czas na rezygnację ze stowarzyszeń wewnątrz partii. Są zarzuty dla pijanego kierowcy za jedynki. Inni kierowcy zatrzymali go w sobotę 18 lipca na autostradzie pod Częstochową, kompletnie pijanego. Miał też zakaz prowadzenia pojazdów. Prokuratura nie wnioskowała jednak wtedy o areszt. Ostatecznie wczoraj mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Grozi mu 12 lat więzienia. Miliony na nowoczesne technologie w polskiej armii. W Warszawie podpisano dziś umowy na dofinansowanie kolejnych projektów programu Perun. To wspólny projekt MONU, Ministerstwa Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
3: Wszystko po to, żeby polska armia stała się najsilniejszą armią w Europie.
4: Pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
3: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzięki programowi Perun do polskiej armii trafią najnowocześniejsze osiągnięcia techniczne.
4: Drony, antydrony, systemy dalekiego rażenia, sztuczna inteligencja, obserwowanie satelitarne.
3: Premier Donald Tusk dodał, że pieniądze z programu Perun oddalają ryzyko ataku na Polskę, a nasz kraj znajduje się dzisiaj w gronie państw najlepiej przygotowujących się do obrony.
2: Krzysztof Płowecki, dziękujemy.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: W każdy wakacyjny weekend kierowcy ciężarówek mają zakaz wyprzedzania na autostradach. To efekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury, które ma zmniejszyć natężenie ruchu i poprawić bezpieczeństwo na drogach.
6: W weekendy obowiązuje zakaz ruchu dla większości ciężarówek powyżej 12 ton. Przypomnijmy, dokładnie w soboty od godziny 8 do 14 i w niedzielę od 8 do godziny 22.
2: Mówił Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Ograniczenia nie dotyczą jednak wszystkich pojazdów ciężarowych.
6: Wyłączone są z nich m.in. autobusy, pojazdy służb ratunkowych, policji, wojska, a także transporty przewożące np. zwierzęta, żywność, leki, przesyłki pocztowe.
2: Za złamanie zakazu wyprzedzania kierowcom ciężarówek grozi mandat do 1000 zł i 15 punktów karnych.
7: Bardzo zmienna jest dziś ta pogoda, czasem słońce, czasem deszcz. W tej chwili mocne słońce w Lublinie, ale jeszcze niebo ma się zachmurzyć i jeszcze dziś wieczorem i w nocy przelotny deszcz może być momentami lokalnie intensywny. No i nie za ciepło, w nocy około 14-13 nad ranem pokażą termometry, a jutro w ciągu dnia maksymalnie 18 stopni, dużo chmur, mało przejaśnień, nieprzelotne opady. Cieplej ma się zrobić od soboty, a w niedzielę już bardzo ciepło. No i zapraszam Państwa do dalszego słuchania Radia Plus Lublin. Dużo muzyki przygotowaliśmy znakomitej na ten wakacyjny czas. Między innymi w tej godzinie jeszcze wśród wykonawców Marek Grechuta, będzie też Elvis Presley i akcenty lubelskie, bo Beata Kozidrak się pojawi. Także polecamy, by nas słuchać. A wieczór to także przeboje z Markiem Sierockim. Jego selekcja tuż po godzinie 20:00, selekcja muzyczna. Przebojowo też na pewno będzie i tak bardzo ciekawie to mogę obiecać. Zapraszam więc do słuchania, zapraszam, by być z nami w ten czwartkowy, popołudniowy, lipcowy czas. Zbigniew Sapiński, spokojnego, miłego popołudnia życzę. Do usłyszenia.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: reklama. Jedziesz na wakacje? Zajrzyj na Tumaja Stację. Dzięki wizycie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Rudnik Tumaj będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo podczas podróży. Możesz wykonać także zbieżność sprawdzenia auta i odgrzybianie klimatyzacji. A teraz nowość. Przeglądy ciągników rolniczych z dojazdem do klienta za złotówkę. Dla klientów flotowych wycieczka na Monte Cassino i do Rzymu. Szukaj stacji Rudnik Tumaj w Kraśniku, Stróżynie, Drzwicy i Lublinie.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Jeszcze wakacje, a moje dziecko już odlicza dni do urządzania pokoju.
4: U mnie to samo. Mamo, a może nowe biurko, a może przemalujemy?
3: To musimy jechać do Skandę.
4: Dlaczego?
3: Bo trwa konkurs. Do wygrania jest pokój dziecięcy od IKEA o wartości 10 tysięcy złotych. Wystarczy znaleźć kod QR w Skandę lub w sklepie IKEA, zeskanować go i odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
5: Daj swojemu dziecku szansę na wymarzony pokój. Konkurs trwa do 16 sierpnia. Szczegóły i regulamin na stronie Skandę Shopping.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
2: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
0: Reklama.
3: Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie 1,99 zł przy zakupie 3 sztuk.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Fix Forum, Lublin, Kalinowszczyzna 43.
0: Reklama.
6: Radio Plus Lublin.
7: Czy będzie rozłam w PiS? Spotkanie Kaczyński-Morawiecki bez konkluzji. Policjanci z archiwum X zatrzymali podejrzanego o morderstwo po 15 latach. Ochłodzenie w Tatrach w nocy, nawet przymrozki. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Jest kolejny wniosek prezydenta o referendum. Karol Nawrocki chciałby zapytać Polaków, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Do tego tematu będziemy wracać. Siedziba PiS jest dzisiaj centrum politycznych wydarzeń. Trwa już drugie specjalne spotkanie na szczycie, tym razem z frakcją przeciwną Mateuszowi Morawieckiemu. Na Nowogrodzką w Warszawie przyjechała m.in. Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom, która liczy na to, że były premier i jego stronnicy zrezygnują ze stowarzyszenia.
8: Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się pamiętają i normalnie je podpiszą.
7: Po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki rzecznik PiS napisał o konstruktywnej rozmowie, która nie przyniosła rozstrzygnięcia współpracownicy byłego premiera. Piszą z kolei o rozmowach w dobrej wierze. Ultimatum na złożenie oświadczenia o lojalności wobec partii mija o północy. Sukces policjantów z archiwum X po niemal 15 latach od zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni Dąbrowy. Zatrzymano podejrzanego. Pomogły nowoczesne badania genetyczne. O szczegółach Paweł Lemkowski.

0: Prokuratura poinformowała o zatrzymaniu 37-letniego mieszkańca Gdyni, który usłyszał zarzut zabójstwa 13-letniej Izy. Przełom w śledztwie możliwy był dzięki wykorzystaniu genealogii genetycznej, po raz pierwszy zastosowanej w Polsce w postępowaniu karnym. Jak przekazali śledczy, mężczyzna w chwili zbrodni miał 22 lata i mieszkał w pobliżu miejsca, gdzie doszło do zabójstwa. Przez kolejne lata prowadził zwyczajne życie.
1: Ukończył studia wyższe, jest żonaty, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Nigdy nie był karany, nigdy nie był notowany przez policję.
0: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Podejrzany przyznał się do zabójstwa, ale odmówił składania wyjaśnień. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie.
2: Paweł Lemka, dziękujemy. Ktoś rozbił taflę szkła w piaskownicy dla dzieci. Policjanci ze Świecia niedaleko Bydgoszczy szukają sprawcy.
3: Sprawca przyniósł taflę szkła, szyby, którą roztłukł na nawierzchni bezpiecznej z piasku w okolicach urządzeń zabawowych. Znaleziono fragmenty szkła, nawet 20-30-centymetrowe, powbijane częściowo w piasek. Dlatego też ciężko nam jest zaryzykować i ewentualnie tylko przesiać ten piach.
2: Mówiła Magdalena Arczyńska, górna z urzędu gminy. Plac zabaw przy ulicy Kościuszki został zamknięty.
4: Jestem w szoku, wie pan, tu są okna, że tu nikt nie widział. Wnuki moje też chodzą tutaj.
5: Ale myśli pani, że to jakiś dorosły przeszedł i rozbił, czy może dziecko się wygłupiało?
4: Nie, ja myślę, że to dorosły ktoś, wie pan.
6: Aż mi się nie chce wierzyć, to ktoś jakiś nieodpowiedzialny albo chory. Aż trudno wierzyć, niedobrze się dzieje, tu ludzie są niedobrzy dla siebie. Plac zabaw dla dzieci, cóż te dzieci mają robić?
2: Jeśli sprawca zostanie złapany, gmina będzie chciała obciążyć go kosztami sprzątania. Naprawę.
7: Wiadomości Radia Plus.
2: Znaczne ochłodzenie w Tatrach. W najwyższych partiach gór temperatura spadła do zera, a w najbliższej nocy ma być jeszcze chłodniej, może nawet spaść śnieg. Mówi Andrzej Mikler, ratownik TOPR.
8: Na Kasprowym temperatura w tym momencie wynosi 4 stopnie. Wyżej na tych szczytach najwyższych typu Łomnica, Gerlach to jest 0. No i jutro są zapowiadane opady śniegu tam wysoko w górach. Poniżej wiadomo deszcz, zimno, wiatr z północy.
2: Pogoda ma się poprawić. W przyszłym tygodniu w Zakopanem termometry wskażą nawet 26 stopni.

0: 87 i 9. Radio Plus Lubin. Reklama. Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
1: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Nie chcesz być sam?
6: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
5: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
6: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
7: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna murzynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko 1,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 1,99 zł. A polska borówka jedynie 7,99 zł za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kilo Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
8: Radio Plus Lublin.
9: Seria rozmów w siedzibie PiS. Nie ma porozumienia z frakcją Mateusza Morawieckiego. Prezydent ponownie chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Powiemy też o ekshumacjach ofiar zbrodni wołyńskiej w Woli Ostrowieckiej. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeszcze 5 godzin mają politycy PiS na rezygnację ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. O północy mija ultimatum władz partii. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyła się dziś seria rozmów. Najpierw Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, który nie chce rezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus. Potem na Nowogrodzką przyjechali politycy frakcji przeciwnej byłemu premierowi. Michał Skolimowski.
10: Porozumienia na linii Kaczyński-Morawiecki nie ma. W krótkim oświadczeniu rzecznika PiS w mediach społecznościowych mogliśmy przeczytać, że rozmowa była konstruktywna, ale nie przyniosła rozstrzygnięcia w kluczowej sprawie. Poseł Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom liczy jednak, że Morawiecki i jego współpracownicy zrezygnują ze stowarzyszenia.
11: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
10: Były premier i jego stronnicy nie odpuszczają w sprawie stowarzyszenia, nie chcą też opuszczać partii, zaznaczają jednak, że są z niej raczej wypychani. Podczas spotkania przy Nowogrodzkiej przedstawiono też prezesowi ponad 20 propozycji, które mogą uspokoić sytuację i zakończyć wewnętrzny spór. Porozumienia jednak nie osiągnięto.
9: Michał Skolimowski, dziękujemy. Prezydent składa kolejny wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Karol Nawrocki poinformował o tym podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu. Senat odrzucił poprzedni wniosek.
12: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. To przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
9: Według prezydenta to pytanie niczego nie sugeruje.
12: Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu?

0: i podatków ETS. Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
1: Na karcie do głosowania mają się jednak znaleźć wyjaśnienia opisujące konsekwencje wyboru poszczególnych odpowiedzi.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Ratownicy nad Bałtykiem otrzymują coraz więcej zgłoszeń. Do dramatycznej akcji doszło na plaży w Dziwnowie. Tonęło aż 7 osób. Wszystkich udało się uratować.
3: 4 Niemców mieli problemy w wodzie. Potem jeszcze 3 dołączyła iż polskich obywateli, którzy udzielali im po prostu pomocy. Jeden z nich, który tam troszeczkę za bardzo z wodą zawalczył, bardzo dużą ilość wody się po prostu napił, przyjechało pogotowie, go zabrało do szpitala. W tym czasie uczestniczyło 16 ratowników.
1: Mówił Wiesław Borowski z firmy zajmującej się ratownictwem wodnym w Dziwnowie. Od kwietnia w całej Polsce utonęło 135 osób.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Instytut Pamięci Narodowej prowadzi ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej. Prace trwają na Ukrainie, w miejscu, gdzie kiedyś była wieś Wola Ostrowiecka. Jak mówi obecny na miejscu ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, przy odnalezionych ofiarach są rzeczy osobiste.
4: Guziki czy jakieś buty albo jakieś klamerki czy sprzączki, dosyć sporo medaliku właśnie i krzyżyków, szczególnie w okolicy szyi. Znajdujemy też różne koraliki, elementy biżuterii, czy to były elementy różańca.
1: Ofiary zbrodni mają ślady obrażeń zadanych tępym narzędziem.
4: Są przemieszane, były zrzucane w nieładzie, do tego dołu śmierci, oczywiście były chowane bez strumien, nie były układane, a wręcz zrzucane. Te szczątki noszą ślady urazów, są też rzeczywiście dość delikatne, powiedzmy, i trzeba też bardzo ostrożnie te prace prowadzić, żeby ich nie pouszkadzać.
1: 30 sierpnia w rocznicę zbrodni w Woli Ostrowieckiej odbędzie się uroczysty pogrzeb ofiar.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin. Radio Plus. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: 87 i 9 Radio Plus Lublin. Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium, Puławy, ulica Centralna 9. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
0: Reklama.
3: Radio Plus Lublin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
4: Marek Sierocki, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy w spokojnych polskich klimatach. Przed nami grupa Demono. Znowu zwykły dzień, znów jesteś ze mną, a także Anna mieszka tutaj. Znowu.

0: Zespół Human League utworem Human zakończył pierwszy dzisiejszy miks.
1: Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetle Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
5: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
6: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
7: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
8: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
9: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków, obok Lublina.
1: Reklama.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

To było holenderskie trio Luf, a teraz kolejny holenderski zespół dziewczęcy, grupa Babe i The Drunken Sailor. Potem A Ballet Your Love On Me, a także kanadyjski zespół Transsexy, Living On Video.

0: Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Dynamika, która...

0: 8401009.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Lublin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Dzisiejszego wieczoru pora na rock'n'rollowe klimaty. Oto Jive Bunny i wiązanka rock'n'rollowych hitów, czyli That's the Way I Like It, potem The Beatles, She Loves You, a także The Swinging Blue Jeans i Hippie Hippie Shake.

0: Shakin' Stevens z utworem You Drive Me Crazy zakończył ten mix. Radio Plus.
1: Reklama. Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
2: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
3: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetle Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Ostatni dzisiejszy miks otwiera ABBA utworem The Day Before You Came. Potem Frida, była wokalistka ABBY, I Know There's Something Going On, będzie też Murray Head i The Night in Bangkok.

To był Murray Head, a przed nami grupa Queen, I Want to Break Free, a także Radio Gaga. Będzie też zespół Visage, Fade to Grey, duet Pet Shop Boys, Western Girls i Patrick Cowley w nagraniu Technological.

Patrick Cowley, mistrz elektronicznych klimatów utworem Technological World, zakończył dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, kłaniam się nisko, zapraszam już jutro, tuż po godzinie 20:00.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetle, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

jesteś idolem, wielbicie tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.